0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło!

0: tej części programu będzie relacja z Dożynek w Brzostku. Na początek jednak rozmowa z Dorotą Nowak-Maluchnik, podkarpackim kuratorem oświaty.
1: A dzisiaj gościem poranka jest Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacki kurator oświaty. Nowy rok szkolny wiąże się z licznymi zmianami. Jakie najważniejsze zmiany zostaną wprowadzone w tym nowym roku szkolnym?
2: Generalnie to nie jest rewolucja, tylko to są zmiany, które mają służyć uczniowi. Zaczynamy od przedszkola. W przedszkolu bardzo zalecane jest, żeby dzieci były bliżej takiego codziennego doświadczenia, a więc dużo wyjść, dużo wycieczek, oglądania, obserwowania przyrody, dużo takich prac, które będą uczyć dzieci współpracy. I ta nowa podstawa programowa w przedszkolu jest ukierunkowana na takie kompetencje kluczowe, językowe, kompetencje takie przyrodnicze,
0: W tej części programu będzie relacja z Dożynek w Brzostku. Na początek jednak rozmowa z Dorotą Nowak-Maluchnik, podkarpackim kuratorem oświaty.
1: A dzisiaj gościem poranka jest Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacki kurator oświaty. Nowy rok szkolny wiąże się z licznymi zmianami. Jakie najważniejsze zmiany zostaną wprowadzone w tym nowym roku szkolnym?
2: Generalnie to nie jest rewolucja, tylko to są zmiany, które mają służyć uczniowi. Zaczynamy od przedszkola. W przedszkolu bardzo zalecane jest, żeby dzieci były bliżej takiego codziennego doświadczenia, a więc dużo wyjść, dużo wycieczek, oglądania, obserwowania przyrody, dużo takich prac, które będą uczyć dzieci współpracy. I ta nowa podstawa programowa w przedszkolu jest ukierunkowana na takie kompetencje kluczowe, językowe, kompetencje takie przyrodnicze, jakieś takie kompetencje miękkie, czyli umiejętność współpracy, rozmowy, rozwiązywania problemów. Oczywiście jest to bardzo ciekawe, dlatego że też zmieniają się przedszkola, zmieniają się oczekiwania rodziców i muszę powiedzieć, że jeżeli mówimy o jakiejś nowości, to na terenie Podkarpacia działa wiele przedszkoli, które już dawno wprowadziło te rozwiązania, które teraz proponuje nowa podstawa programowa dla wszystkich przedszkoli. A więc ten codzienny spacer na świeżym powietrzu i przebywanie na świeżym powietrzu. Zajęcia, organizowanie i robienie projektów oczywiście dostosowanych do małych dzieci. Czy chociażby ogrody, które często przedszkola mają i dzieci mogą obserwować przyrodę poprzez sadzenie różnych roślin. Ja sama przez cały rok często bywałam w przedszkolach i muszę powiedzieć, że przedszkola bardzo szybko przyjęły nawet przed opublikowaniem te nowe rozwiązania albo od dawna już je miały. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to wchodzi reforma w klasie pierwszej i czwartej, więc znowu nie mówimy o rewolucji, tylko o takim stopniowym przyjmowaniu nowych rozwiązań, bo znowu mamy inne dzieci, inne oczekiwania. Przede wszystkim bardzo się cieszę, bo będą zajęcia informatyczno-techniczne w klasie pierwszej. Będzie jedna godzina więcej w ogóle w tym czasie, który uczniowie zdobywają wiedzę. Podstawa programowa dalej jest zbliżona do tej poprzedniej, ale znowu jest więcej doświadczeń i takiego doświadczalnego poznawania świata. A więc odchodzimy od takiej wiedzy encyklopedycznej, że uczą się nas. Bardziej zależy nam, żeby dzieci przez doświadczenie rozumiały świat. Następnie zmiany takie ważniejsze zachodzą w klasie czwartej, bo tutaj mamy przede wszystkim nowe podstawy programowe, po drugie mamy zajęcia techniczne.
3: Tak, czyli to dla ciebie gra, Trendy Radio, tak,
2: mam
3: to dla ciebie gra.
2: Ja chodziłam do szkoły, gdzie dzieci będą mogły gotować, będą przyszywać guziki, będą uczyć się zdrowo odżywiać i wykonywać te zdrowe przekąski, potrawy. Natomiast te zajęcia będą w bloku dwugodzinnym, żeby rzeczywiście można było coś zaplanować i zrealizować. Druga ważna zmiana to jest przyroda. Do tej pory przyroda była w klasie czwartej tylko, teraz będzie w czwartej, piątej i szóstej, w wymiarze 3 godzin. I przyrody będzie mógł nauczać nauczyciel, który ma skończoną przyrodę, biologię, chemię, fizykę lub geografię. I chodzi o takie całościowe spojrzenie na otaczający nas świat. Ja daję takie przykłady, bo w wielu szkołach już się to realizuje, że kiedy dzieci uczą się, powiedzmy, o klimacie, czy uczą się o tematy geograficzne, czyli rzeka, koryto rzeki, gleby, to można wyjść na zewnątrz, można zaplanować sobie spacer, można to wszystko zaobserwować. Przecież większość z nas jest wzrokowcami, dużo łatwiej im przychodzi przyswajanie tej wiedzy. Dlatego ta przyroda w bloku albo trzygodzinnym, bo będzie można zaplanować jeden blok trzygodzinny, albo w bloku 2 godziny i 1 godzina, będzie dawała możliwości doświadczania przyrody. No też chciałoby się, żeby wiele dzieci miało okazję wszystko doświadczalnie sprawdzać, więc żeby był odpowiedni sprzęt w szkołach, pracownie przyrodnicze. W tej chwili mogły szkoły aplikować, nie wszystkie, bo to było pierwsze rozdanie. Na Podkarpaciu niespełna 3 miliony mieliśmy na to, żeby sfinansować pracownie do zajęć technicznych lub pracownie przyrodnicze właśnie do nauczania przyrody. No to są te ważne zmiany. Również język polski, wprowadzona jest zasada, że powinna być przynajmniej raz w tygodniu 2 godziny, bo znowu mówimy o projektach i mówimy o tym, żeby uczniów przygotować do egzaminów, a dużo łatwiej jest napisać jakąś pracę, jeżeli uczniowie mają te 2 godziny. No bo nie czarujmy się, zadawanie prac, pisania prac do domu często kończy się tym, że to nie uczeń pisze pracę, tylko ChatGPT pisze pracę, więc jest troszkę zmian, jest odchudzona podstawa programowa, niektóre treści są przesunięte lub usunięte, ale ja zawsze powtarzam już w kolejnym wywiadzie też, że kiedy pracowaliśmy wspólnie z nauczycielami nad podstawami programowymi tutaj u nas w kuratorium, to często mówili, dobrze, jakiś temat możemy usunąć, ale w jego miejsce może dajmy taki i taki temat, a najlepiej dodajmy jeszcze 1 godzinę. No nie, na tym nie polega reforma, że z każdego przedmiotu dołożymy jeszcze godzinę, ale myślę, że to będzie ciekawe. No i oczywiście tydzień projektowy, który jeszcze w tym roku nie jest obowiązkowy, ale muszę powiedzieć, że wiele szkół i tak realizuje te projekty. I teraz jak miałam okazję spotkać się z dyrektorami szkół w Tarnobrzegu, w Przemyślu, w Krośnie, w Rzeszowie, to rozmawialiśmy o tygodniach projektowych i bardzo wielu dyrektorów kiwało głowami i mówiło, że oni już i tak realizują i pracują metodą projektu, bo to jest bardzo ciekawa dla uczniów metoda.
1: A czy szkoły w regionie są przygotowane na wprowadzenie edukacji zdrowotnej, bo to taka jedna z nowości?
2: Wiele do edukacji zdrowotnej byli przygotowani już w tamtym roku, dlatego że w bardzo wielu szkołach ta edukacja zdrowotna była prowadzona. Ona była przedmiotem nieobowiązkowym, ale w zasadzie w większości szkół chociaż 3, 4, 5 uczniów na tę edukację uczęszczało, ale były też szkoły czy klasy, gdzie uczęszczało 100% uczniów. Ja zawsze mówię, że dla nauczyciela uczniowie przyjdą, jeżeli mogą z nim porozmawiać szczerze, jeżeli mogą zapytać o wiele nurtujących ich problemów, to będą na ten przedmiot chodzić. Uważam, że jest to bardzo ważny przedmiot ze względu na zdrowie psychiczne, na zdrowe odżywianie, na walkę z tym, co dzieje się w internecie, a właściwie tu nie mówimy o walce, ale uświadomienie uczniom, jak wiele treści, które oni oglądają, nie wpływa na nich dobrze, raczej sprawia ich smutek, zakłopotanie, niż daje im jakąś taką przyjemność z oglądania tego, a dużo to jest właściwie nie ma pokrycia w rzeczywistości, więc chcemy uczniów też nauczyć, żeby umieli odkrywać, co jest prawdą, a co jest tylko manipulacją. Stąd edukacja zdrowotna ważna. Jest ona obowiązkowa, oprócz modelu wychowania seksualnego. Ta 1 godzina lub 2 w szkole podstawowej, 3 w szkole średniej, to jest edukacja, która jest związana z naszym dojrzewaniem, z naszą płciowością. I myślę, że też to jest ważne, mimo że mówimy, że na biologii jest wielu krytyków, mówi, że już przecież uczniowie się tego uczą na biologii. Zgadza się, ale jednak młodzi ludzie mają wiele pytań dotyczących seksualności i chyba lepiej, jeżeli to wykwalifikowany specjalista opowie, niż żeby pytali ChatGPT, czy szukali w internecie odpowiedzi. A niestety jest to ciągle jakiś wstydliwy temat, i uczniowie wolą zapytać nauczyciela, zresztą sami tak wskazują, że wolą zapytać pedagoga, psychologa, nauczyciela niż rodziców.
1: Jakie działania podejmuje kuratorium, aby wesprzeć nauczycieli w realizacji nowego przedmiotu – edukacja obywatelska?
2: Będzie też nakierowana na bardziej na sprawczość uczniów, czyli realizację projektów.

0: wartości o nich nie powinny być ujawniane. Edukacja obywatelska też jest ważna do tego, żeby wiedzieć, co jest prawdą, a przynajmniej, żeby krytycznie myśleć, a co jest dezinformacją.
1: Czy jakieś wytyczne kuratorium przekazywało dyrektorom w kwestii używania smartfonów przez uczniów na terenie szkół, bo tutaj też zachodzą różne zmiany?
0: Nie przekazuję żadnych wytycznych, ponieważ taki poradnik przygotowało ministerstwo i to oczywiście ministerstwo rozesłało do szkół ewentualne rozwiązania, natomiast my tylko poprosiliśmy, żeby to wpisać do statutu. Przypominam, że to jest ustawa, która jest podpisana i kuratorium tylko przypomina o tym, że istnieje taka ustawa, którą podpisał prezydent, że jest zakaz używania telefonów. Natomiast nigdy nikomu nie zalecamy, nie mówimy, że na przykład trzeba odbierać uczniom telefony. Uczniowie mają stosować się do przepisów prawa. Trzeba to im uświadomić. Natomiast regulacje, jak to szkoła zrobi, czy uczniowie mają mieć wyłączone na terenie szkoły telefony, czy deponować telefony, no ja bym była ostrożna z deponowaniem, bo to wszyscy podkreślają, że dzisiaj uczniowie mają bardzo kosztowne telefony, więc może bezpieczniej po prostu młodego człowieka nauczyć, że jak wchodzisz do szkoły, nie wyciszasz, a wyłączasz telefon. Natomiast to szkoły indywidualnie mają opracować system. Ja wiem, że w wielu szkołach na przykład już są takie specjalne półeczki, gdzie uczniowie mają swoim imieniem i nazwiskiem podpisane albo numerem w dzienniku. Są specjalne jakieś tam szkatułki takie, do których deponują telefon, bo to już w niektórych szkołach to rozwiązanie jest od dawna wprowadzone. Ale to już szkoły indywidualnie z radą rodziców, z samorządem uczniowskim muszą opracować i wpisać do statutu, ale też muszą wpisać koniecznie zasady, kiedy ten telefon jest konieczny do używania, bo ja na przykład znam uczniów, którzy mają telefon połączony z czytnikiem poziomu cukru i oni nie mogą wyłączyć telefonu i go schować, ponieważ telefon ich właśnie informuje, gdyby cukier za bardzo spadł albo rósł. Więc te elementy, kiedy i w jakich sytuacjach telefon może być używany i powinien być nawet używany, też muszą być w statucie ujęte.
1: I temat, który zawsze powraca z początkiem roku. Jak wygląda sytuacja kadrowa w regionie? Jakich nauczycieli, specjalistów brakuje najbardziej?
0: Muszę powiedzieć tak. Kiedy przygotowywali nauczyciele, dyrektorzy projekt arkusza organizacyjnego, to rzeczywiście wychodziło nam, że wykazali na ponad 30 tysięcy nauczycieli etatów, wykazali około 400 wakatów. Ale w chwili obecnej przychodzą do nas już aneksy numer 1 do arkusza i na razie nie obserwujemy wielkich braków. Obserwujemy sytuację, że ktoś podjął studia i my dajemy zgodę na ten rok na podjęcie pracy bez odpowiednich pełnych kwalifikacji, ale jednocześnie dyrektorzy zaznaczają w formularzu do nas wysyłanym, że nauczyciele podejmują się uzupełnienia wykształcenia w ciągu tego roku. Jeżeli mówimy o brakach, no to przede wszystkim nauczyciele zawodowcy. Oczywiście nie są to takie braki, że nie odbywałyby się zajęcia, bo tego nie obserwujemy na razie, ale pełną wiedzę będziemy mieć dopiero po 1 września, kiedy spłyną wszystkie arkusze, kiedy będziemy wiedzieć, co jest ewentualnie wykazane jako wakat. Natomiast ja na spotkaniach z dyrektorami raczej dyrektorzy mówią, że sobie poradzili, że jednak na Podkarpaciu nie jest to jeszcze tak trudna sytuacja jak w dużych miastach w Polsce, gdzie rzeczywiście brakuje nauczycieli. Natomiast bardzo taką pozytywną informacją jest to, że wczoraj miałam okazję wręczać nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i ponad 500 nauczycieli na Podkarpaciu, rocznik 80. i początek 90. odebrało ten najwyższy stopień, akt nadania. I nie jest to tak źle, jak to się mówi, że sami emeryci pracują w szkołach, bo byli to młodzi, kreatywni nauczyciele, potem z nimi rozmawiałam, akurat w delegaturze przemyskiej, mają mnóstwo pomysłów i mnóstwo takiego zapału do pracy, więc myślę, że ten zapał się udzieli uczniom.
1: A czy we wszystkich szkołach w województwie udało się zapewnić wymagany prawem standard zatrudnienia psychologów i pedagogów?
0: Na dzień dzisiejszy mamy jeszcze wyjątkowo kogoś zatrudnionego na stanowisku na przykład psychologa bez przygotowania pedagogicznego i wtedy jest to za zgodą kuratora. Albo kogoś, kto właśnie będzie się bronił we wrześniu czy tam w połowie roku, jest na 5. roku, ale generalnie

0: Nie mamy też szkół nawet w małych miejscowościach, gdzie nie mają opieki pedagoga specjalnego czy psychologa. Zdecydowanie, bo my mieliśmy najgorszą sytuację, jeżeli chodzi o Podkarpacie, kiedy zostałam kuratorem, z tego prostego powodu, że żadna podkarpacka uczelnia nie kształciła w kierunku psychologii. Teraz już mamy uczelnie, które wypuszczają pierwszych psychologów. Poza tym rynek ten psychologów nasycił się nieco w ościennych województwach i wracają studenci, którzy tam najpierw myśleli o pracy, na przykład w Lublinie, w Krakowie, wracają tutaj na teren Podkarpacia i tu podejmują pracę. Także zdecydowanie muszę powiedzieć, że jest dużo lepiej.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie relacja z 70-lecia ślubów jasnogórskich. Zaczniemy jednak od relacji z Dożynek w Jodłowej.
7: Gmina Jodłowa po raz kolejny stała się sercem regionalnego folkloru i dożynkowej tradycji. Tegoroczne dożynki gminne przyciągały tłumy mieszkańców oraz znamienitych gości, łącząc dziękczynienie za plony z huczną, biesiadną zabawą. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej. Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy Liceum Ogólnokształcącym, gdzie miała miejsce oficjalna i artystyczna część wydarzenia, mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
8: Spotykamy się właśnie na dożynkach gminy Jodłowa. Tutaj w sołectwie Jodłowa. Rozpoczęliśmy te dożynki mszą świętą, sanktuarium Dzieciątka Jezus. Dziękowaliśmy Bogu za obfite plony. Dziękowaliśmy za to, że te żniwa przebiegły bezpiecznie, że plony były obfite. Teraz tutaj na placu przy Liceum Ogólnokształcącym dziękujemy naszym rolnikom gminy Jodłowa. Myślę, że i wszystkim rolnikom w kraju za to, że prowadzą te gospodarstwa, za to, że się nie poddają. Są z nami też koła gospodyń wiejskich, które dostarczają nam wielu przysmaków, które zostały przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Szanowni Państwo, w tym roku wyjątkowo po raz pierwszy na dożynkach gminnych jest aż 9 wiejcy dożynkowych. Także cieszymy się, że tych wiejcy przybywa i że możemy podziwiać te arcydzieła. Gratulacje dla tych grup wiejcowych, które konały te wiejce. Oczywiście cieszymy się też, że dużo dzieci i młodzieży przybyło do nas z tymi wiejcami. To znaczy, że ta tradycja na polskiej wsi nie zginie, że jest przekazywana tym młodym pokoleniom. Z tego serca też dziękuję rolnikom, że przekazują tą tradycję, że nie tylko przekazują tą taką wolę pielęgnacji ziemi, ale również i tą tradycję.
7: Mówi Paweł Ciczoń, członek zarządu powiatu dębickiego.
9: Dożynki są bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o takie dziękczynienie, podziękowanie za plony, przede wszystkim przez rolników, przez samorządowców, ale ogólnie rzecz biorąc przede wszystkim przez mieszkańców każdego sołectwa, każdej miejscowości. I tutaj mamy gminę Jodłowa, która dzisiaj właśnie dziękuje za plony, za ten cały rok, który pozwolił nam w sierpniu plony zebrać. Jest to tradycja, która przede wszystkim i na Podkarpaciu, i w tej Małopolsce, w Małopolsce i w całej Polsce Wschodniej jest dość kultywowaną i mam nadzieję, że również przez kolejne lata dożynki będą cieszyły się ogromną frekwencją, przede wszystkim dlatego, że dziękujemy rolnikom za plony. Rolnicy dzisiaj niestety nie są zawsze doceniani, ale naszą rolą, rolą samorządowców jest to, aby rolników w pewien sposób uwypuklić, pokazać, jak ciężką pracę wykonują, bo gdyby nie rolnicy, gdyby nie ich ta ciężka praca, to na stołach mogłoby zabraknąć tego chleba, którego codziennie mamy, którego codziennie spożywamy. Mam nadzieję, że również w następnych latach nam go nigdy nie zabraknie.
7: Mówi Waldemar Sztogrin, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wiodłowej.
10: No plan był dość bogaty. Zaczął się tradycyjnie mszą świętą w zasadzie, później korowodem dożynkowym tutaj na plac. Ceremoniał cały dożynkowy, a więc dzielenie chlebem. Były prezentacje grup wieńcowych. No i program artystyczny. Wystąpiła i Podkarpacka Fest Kapela. Były konkursy sprawnościowe w ramach sołeckich potyczek. Śpiewał Mateusz Ziółko. No i tradycyjnie zakończyła to zabawa Dożynkowa z zespołem Quattro. Czyli jeśli chodzi o stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, było 4 stoiska, dokładnie koło gospodyń wiejskich Wisowianie, Dzwonowa, koło gospodyń wiejskich Stowarzyszenie Nasz Dębożyn i Stowarzyszenie Dębowa Razem. Dziękuję bardzo za to, że odpowiedzieli na moje zaproszenie i przygotowali taką darmową strawę z potraw regionalnych, które są takie charakterystyczne dla naszego regionu. Ponadto były grupy wieńcowe, było ich w tym roku rekordowo 9 i praktycznie z każdego sołectwa plus jeszcze dodatkowo Stowarzyszenie Dębowa Razem i Stowarzyszenie KGW Dzwonowa też przygotowało wieniec, także jest mi niezmiernie miło i jestem wdzięczny za to, że mogli się zaprezentować podczas tegorocznych dożynek.
7: Dożynki nie odbyłyby się bez ogromnego zaangażowania mieszkańców, którzy przez wiele godzin przygotowywali się do tego święta. O trudzie włożonym w ukwicie rekordowych 9 wieńców opowiedzieli nam sami twórcy.
5: Przyjechaliśmy na tegoroczne dożynki do gminy Jodłowa z wieńcem, który jest w kształcie młyna. Taką rewelacją tego wieńca jest to, że mamy skrzydła młyńskie obracane. Wieniec, czyli młyn jest wykonany ze zbóż, owsa, pszenicy, jest tam i proso. Mamy też różne ziela, które można spotkać w polach, łąkach, które są w naszej gminie. Pięknie, bogato ubranego w suszki, cynie. Można zobaczyć też inne kwiaty, które są dostępne w ogrodach w naszym sołectwie. Jest bardzo pięknym wieńcem. Zapraszamy do oglądania.
11: Nasz wieniec jest w kształcie serca i przedstawia obraz Jezusa Miłosiernego. Jest zrobiony z naszych zbóż, któreśmy same zbierały, suszyły i przygotowywały i nawiązuje do naszej kaplicy wisowskiej, która jest pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.
7: O oprawę muzycznych obrzędów dożynkowych zadbała niezastąpiona kapela Jodłowianie. Tuż po niej cenę opanowała żywiołowa podkarpacka festkapela.
12: Gramy muzykę folkową, regionalną, gramy ludowiznę, różną muzykę w tych klimatach. Już gramy ponad 10 lat razem. Zaczęliśmy swoją przygodę w zespole pieśni i tańca, a teraz gramy samodzielnie pod nazwą właśnie Podkarpacka Festkapela od około roku.
13: Powiem szczerze, że repertuar jest bardzo zróżnicowany. Gramy to, co czujemy, z tym, co się czujemy najlepiej, z tym, co się czujemy z tym najlepiej na scenie i generalnie no, czujemy bluesa.
7: Największe emocje wzbudził jednak wieczorny występ Gwiazdy Wieczoru. Na scenie pojawił się Mateusz Ziółko. Wydarzenie zakończyła impreza taneczna. Za nami wydarzenie w cieniu spalonego dworu, zorganizowane w ramach obchodów 660-lecia ordynacji Klucza Kobylańskiego. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację Klucz Kobylański przyciągnęło rzesze miłośników historii, literatury oraz dawnych tradycji. Obchody rozpoczęły się w ubiegły piątek w Wiejskim Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Pierwszy dzień zdominowały spotkania z wybitnymi prelegentami i dyskusje literackie, mówi Jolanta van Grieken-Barylanka, wiceprezes Fundacji Klucz Kobylański.
14: Było spotkanie autorskie, poetyckie, dwóch poetów, Józefa Barana. Poeta Józef Baran jest naprawdę wielkim poetą, jest eseistą, dziennikarzem. Jego wiersze wchodzą nawet do kanonu lektur polskich. Wydał naprawdę kilkadziesiąt tomów poezji. Nagradzany jest najwyższymi nagrodami i dzisiaj przybył do Łęk Dukielskich. Drugim poetą to był profesor Franciszek Leśniak, historyk, który wydał właściwie debiutancki tomik poetycki. Tyle razy próbowałem cię wioską opisać, ale to są wiersze stare. Profesor Leśniak pisał kiedyś wiersze, zarzucił je na czas kariery naukowej, a obydwaj ci poeci byli częścią właśnie tego naszego projektu W cieniu spalonego dworu, awanse i degradacje w literaturze i w rzeczywistości. Ja wiem, że tytuł tego projektu W cieniu spalonego dworu jest dosyć ostry, to wybrzmiało w dyskusji, ale z drugiej strony chciałam pokazać, że w cieniu tego spalonego dworu jednak mieliśmy szansę na awanse. My, pokolenie spalonych dworów, my nie paliliśmy tych dworów, spalili je Sowieci. PRL niestety później niewiele zrobił albo nic nie zrobił, żeby te dwory zachować. Nie w starym stylu, żeby tam był pan, który jeszcze gnębił nas wszystkich, bo to też trzeba popatrzeć na tę historię faktograficznie, a nie emocjonalnie. Obydwaj poeci pochodzą ze wsi, co podkreślali. Ich wiersze są właśnie takim pokazaniem awansu, tego styku małej wioski, w której się wychowali, i miasta, do którego awansowali, gdzie robili karierę. Naprawdę dyskusja po tym spotkaniu była bardzo ożywiona. Nie spodziewałam się takiej. W dyskusji brał udział udział jeszcze profesor Jan Wolski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który podsumował twórczość tych dwóch poetów. Taką wisienką na torcie był Kai Małachowski. Ja się śmieję, że z tych Małachowskich. On żartuje, że właściwie jest synem młynarza, bo zostawili im tylko młyn. Natomiast Kai Małachowski już kolejny raz jest na tych spotkaniach, bo wyliczył w genealogii, że jest potomkiem Kobyleńskich, tych właśnie z Kobylon, związanych z dworem w Kobylanach. Ale powiedział też rzecz zasadniczą. Powiedział też taki wiersz koncyliacyjny, taki pogodny właśnie, żeby łączyć w tej chwili już tę kulturę chłopską ze szlachecką w tym dobrym znaczeniu. My już nie dzielimy się na chłopów i na panów, tylko na zupełnie innych obywateli ponadstanowych. Ten wiersz o tym mówi i Kai jeszcze jedną rzecz podkreślił, że jak jeszcze parę lat temu w genealogii, to właściwie tak na 10 przypadków tworzenia drzewa genealogicznego, 9, to byli potomkowie szlachty, a jeden przypadek chłopski, tak dzisiaj prawie, że jest odwrotnie, może nie aż tak, ale więcej niż połowa rodzin chłopskich robi takie genealogie. Dla mnie to jest o tyle bliskie, że mnie marzy się pokazanie w dworze w Kobylanach właśnie genealogii nie tylko dziedziców, bo oni naprawdę, mamy to udokumentowane, to są też i znane nazwiska, ale także obok genealogię rodzin kmiecych, tak z Łęk, Kobylan, Sulistrowej, z wsi należących do Klucza Kobylańskiego. I wiem, że takich miejsc w Polsce nie ma, ale jednocześnie to jest pokazanie, że nie ma wsi, nie było wsi bez dworu, bez pana, bez kmieci. Kmieć nie mógł istnieć bez dworu, bez pana, a pan nie mógł istnieć bez kmieci. No taki był system polityczny i w tym systemie jakoś starali się ludzie odnaleźć. Uważam, że w tej chwili jesteśmy na tym poziomie, że możemy o tej historii mówić bez emocji. Przynajmniej ja czuję się takim pokoleniem, które o tym może bez emocji mówić. Kiedy zaczęłam z panią Dorotą Hilik ratować ten dwór, to mój sąsiad pochodzący z Łęka, mieszkający w Warszawie, powiedział mi coś takiego. Wiesz, chodziłem z mamą i z babcią do kościoła obok tego dworu. I babcia razu pewnego mówi, tu był pan. Pan jeszcze wróci. A co się mama odzywa? Mamo, co ty opowiadasz? Pan jeszcze wróci. Złowrogie, pan jeszcze wróci. Oczywiście nie jestem za tym, żeby pan wracał, nie jestem za tym, żeby dwory były zamknięte, pan już był. Dwór teraz ma pełnić taką funkcję kulturotwórczą dla społeczeństwa. Ale ja zapytałam tego sąsiada, co ty właściwie, czego ty się dowiedziałeś o tym panu? Ani nazwiska, ani co robił. Nie wiedział, że to Wicul Limiecki, nie wiedział, że to inżynier naftowiec, bo myśmy wszyscy mało wiedzieli o tym. Tak nas wychowywano w PRL-u. I ja myślę, że czas pokazać też tę drugą stronę. Z drugiej strony usłyszałam wyniki ankiety, jaką przeprowadzono niedawno z młodzieżą wiejską. Zapytano tych młodych ludzi, z czym kojarzy się im dwór. Wszyscy odpowiedzieli z domem weselnym albo z miejscem na wieczory kawalerskie. Z jednej strony się oburzyłam, a potem pomyślałam sobie, coś w tym jest, bo na moich oczach pokolenie tego mojej i tego sąsiada, który słyszał tylko, tu był pan, jakiś zły pan, a pan jeszcze wróci, i nagle to najmłodsze pokolenie, które nie ma pojęcia już o tym, to może to jest właśnie baza, żeby budować opowieść historyczną opartą na faktach.
7: Mieńczącym akcentem piątkowego wieczoru był energetyczny koncert zespołu The Lane. W sobotę serce wydarzeń przeniosło się na plac przy dworze Sulmirskich w Kobylanach, gdzie Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentowało widowisko plenerowe z turniejem rycerskim, nawiązując do 660 lat historii ordynacji. Mówi Wojciech Dudek, kapitan Kompanii Gryfitów.
15: Bo nic nie wymyślamy na nowo, tylko staramy się odtworzyć to, co było tam dawniej, tak, w tych właśnie wiekach, o których wspomniałem. A skąd bierzemy? Oczywiście z książek, tak? To są źródła, no, niezaprzeczalne, tak? historycy piszą te książki, my to czytamy na bieżąco, pojawiają się nowe książki oczywiście. Bierzemy też z ikonografii historycznych, tak? Śledzimy te ikonografie cały czas, wyszukujemy nowych źródeł też, których jeszcze tam nie znaliśmy. To, no oczywiście są jeszcze źródła takie jak nagrobki rycerskie na przykład, czy oczywiście znaleziska, które możemy też spotkać w muzeach, tak? Czy w jakichś miejscach właśnie składowania. To, co możemy produkować, to rzeczy ze skóry na przykład, możemy uszyć sobie ubrania, tak? Jakieś buty, kaletki, czy ewentualnie drobne elementy zbroi, albo na przykład kolczugę splatać sobie, więc każdy kto jak może to robi sobie to, a resztę dokupujemy po prostu zwykłych rzemieślników, którzy się tym zajmują. Na ten okres, który odtwarzamy, tak? No to tutaj już te pancerze coraz bardziej są z pełnej blachy, tak? Nie są to nitowane elementy, mniejsze płytki na skórze czy na materiale, ale wchodzą już takie pełne pancerze. Ta blacha coraz więcej otacza tego rycerza, tak? Obserwujemy to z każdym następnym tam dziesięcioleciem, tak, że ci rycerze mają tej blachy na sobie coraz więcej. Oczywiście pod tą blachą mamy kolczugę, tak? Bo kolczuga chroniła te miejsca, których blacha nie chroniła, a coś tam właśnie najłatwiej zaatakować rycerza, tak? Jak mogliśmy obserwować na turnieju. No i na głowie oczywiście hełm. Hełm zamknięty dla bezpieczeństwa oczywiście. Przy najazdzie kopią, no to było wymagane. Bezpośrednie takie trafienie w twarz kopią, no to jest śmierć. Czy nawet jeśli kopia była połamana, uderzenie drzazg w twarz, no to tak samo jakieś kalectwo, znaczy jakiś większy uszczerbek, tak? Pasja, pewien element życia, tak? Hobby, no jakby tego nie nazwać, to jest ułamek naszego życia, tak? Dla niektórych większy, dla niektórych prawie całe życie, tak? Siedzimy w tym, w wolnym czasie zajmujemy się tym, w weekendy wyjeżdżamy, tak? Jak normalny człowiek jedzie na wczasy gdzieś sobie tam z rodziną czy coś, to my jeździmy na przykład z rodziną na turniej czy na jakieś wydarzenie historyczne. I tak żyjemy.
7: A jak się podobało uczestnikom?
16: W ogóle pokazy tych żołnierzy w tych zbrojach to jest no niesamowite przeżycie. Takie wspomnienie, jak wcześniej było, jak to się sprawdzało. No, jesteśmy zadowoleni bardzo z tego występu.
17: No, jest bardzo pięknie, zwłaszcza, że jeszcze przed laty tutaj były zgliszcza tego budynku, także oglądać tutaj teraz rekonstrukcję czegoś, co było lata temu, coś pięknego. Fantastycznie jest widzieć rycerzy, którzy walczą do Marata z Kobylan, który wygrywa bardzo dobrze. Coś pięknego, naprawdę. I tańce, które naprawdę... Zmęczyłam się osobiście, ale coś pięknego, fajnie, naprawdę. Bardzo się podobam.
7: I kim dzisiaj jesteś, Tymku?
18: Rycerzem.
7: Tak? I fajnie jest być rycerzem?
18: Tak.
7: A co jest najfajniejsze?
18: Widły i kask.
7: Tak. I to ciężkie jest?
18: Nie.
7: I co się tym robi?
18: Walczy.
7: I umiesz walczyć?
18: Umiem.
7: I nie boisz się walczyć?
18: Nie.
7: Czyli bardzo ci się podoba?
18: Tak.
7: A chciałbyś być rycerzem?
18: Tak.
7: Tak? I co byś robił?
18: Walczył.
7: W sobotę po południu w Łękach Dukielskich odbyła się kluczowa rozmowa naukowa pod tytułem Co my właściwie świętujemy? Naukowa rozmowa o wsi średniowiecznej w Kluczu Kobylańskim, o pierwszych datach i błędnych rocznicach, a całą relację też na naszej stronie internetowej trendyradio.pl znajdziecie. Komańcza stała się sercem religijnych i patriotycznych obchodów województwa podkarpackiego. To właśnie tutaj, w miejscu odosobnienia prymasa tysiąclecia, uroczyście świętowano 70. rocznicę powstania jednego z największych tekstów w historii polskiego kościoła i narodu, Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta polowa, odprawiona przy Szkole Podstawowej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Eucharystii przewodniczył jego ekscelencja biskup Marian Buczka.
19: Prymas nawiązał do ślubów króla Jana Kazimierza z Lwowa z 1656 roku i tam król się zobowiązał, że da, powiedzmy, takie troszkę ulgi dla chłopów, dla włościan. I co więcej, król wtedy powiedział, że on jest, czy Matka Boża jest królową wszystkich narodów i ziem. Natomiast prymas Wyszyński już tylko nawiązując do ślubów, nawiązał tylko do narodu już polskiego, bo granice po wojnie były inne. I chciał, żeby ludzie żyjący tutaj na tych terenach naprawdę żyli według Bożych przykazań. Dlatego to jest wyszczególnione. Rodzina, brakorupstwo i tak dalej, żeby naród trochę zaczął inaczej myśleć, bo gdzieś trzeba pamiętać, 10 lat już wchodził inny system, antywartości, jak my mówimy, system walki z Kościołem, walki z tradycją, walki z historią danych narodów. I prymas przez śluby chciał, żeby ludzie jakby wrócili do tego. Czy to się udało? No to trudno powiedzieć. No, niektórzy mówią, że udało się dopiero w 80 roku, kiedy Solidarność powstała. Czy to prawda? No trzeba by analizować.
7: Głos podczas uroczystości zabrali kluczowi włodarze regionu, wskazując na Komańcze jako unikalny punkt na mapie pamięci narodowej, mówi Roman Pstyk, wójt gminy Komańcza.
20: Bardzo pięknie tutaj pani powiedziała symbolem Komańczy, no właśnie dlatego, że trzeba sobie uświadomić, że te śluby zostały napisane w klasztorze Ksiądz-Nazaretanek, zlokalizowanym w Komańczy. Stąd płynęły te słowa, stąd płynęły te myśli i dla nas to jest wielka chwila, bo przypominamy sobie te wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce, ale również przybliżamy młodszemu pokoleniu postać prymasa, bohatera. Więc bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że tutaj właśnie odbywają się te uroczystości. Przygotowaliśmy się do tych uroczystości dość długo, przy współpracy z samorządem Wysoka Podkarpackiego, ze Stowarzyszeniem Środek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wspierają nas też lokalne samorządy. Ale oprócz tego, tych organizacyjnych przygotowań, no również były przygotowania duchowe. Początkiem tego roku udaliśmy się 13 maja na audiencję do Ojca Świętego, który nas przyjął. Przekazaliśmy Ojcu dar, to był obraz przedstawiający właśnie postać prymasa, trzymającego owyczkę, jako takiego pasterza Polaków właśnie w tym trudnym okresie. A w tle był właśnie namalowany ten klasztor, słynny klasztor, który jest miejscem pielgrzymów, licznych pielgrzymów, bo średnio 50 tysięcy pielgrzymów odwiedza klasztor, więc jest to taka, była to taka forma zaproszenia, takiego żywego zaproszenia właśnie do Komańczy. Może kiedyś się uda, bo byliśmy wyróżnieni, gdyby Ojciec Święty chociaż tutaj się pojawił i troszkę pomodlił w intencji Polaków, w intencji mieszkańców, w intencji regionu i całego świata. Tak, no trzeba sobie zdawać sprawę, jak wchodzimy do klasztoru, jest bardzo dużo różnych zdjęć prymasa właśnie z młodym pokoleniem. Te osoby dzisiaj mają po 60-70 lat. Prymas był bardzo otwarty i do niego przychodziły mieszkańcy różnych wyznań, prawosławnych, grecko-katolickich. Dużo tych osób znam osobiście, rozpoznaję po zdjęciach nawet, bo są w wieku moich rodziców. Stąd Komańcza łączy, bo na dzień dzisiejszy również oprócz łacińskiego obrządku mamy również obrządek wschodni. Stąd też cieszymy się, że wszyscy uczestniczymy w tych uroczystościach. I to nie są jedyne takie uroczystości, bo 5 lat temu również wspólnie uczestniczyliśmy w mszy dziękczynnej za błogosławionego prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który został wówczas błogosławionym. I również wszyscy uczestniczyli, nie tylko tu w Komańczy się odbyły takie uroczystości, ale także pojechaliśmy wspólnie na taką pielgrzymkę. Komańcza jest otwarta, jest bardzo złożona i z tego się też cieszymy, bo w tym jest nasza siła, że jesteśmy różni.
7: Mówi Paweł Ryż, zastępca wójta gminy Komańcza.
21: No, należałoby przypomnieć, że kanonizacja kardynała Wyszyńskiego to był taki początek odkrywania na nowo kardynała, jeśli chodzi o Komańcze. To pozwoliło nam, jak i klasztorowi, jak i samorządowi, jak i całemu kościołowi, na nowo pokazać osobę prymasa. Dlatego dzisiejszy koncert również jest jemu poświęcony, jego dziełu. Msza polowa wspaniała, więc naprawdę dzisiaj się dużo działo. My jako mieszkańcy Komańcza, jako samorząd do tego dnia bardzo długo przygotowywaliśmy się, żeby naprawdę ten jubileusz bardzo godnie i uroczyście obchodzić. Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień, dzisiejszy koncert, bardzo też patriotyczny, trzeba by podkreślić, pozostawi w uczestnikach tego koncertu właśnie taki niedosyt, żeby jeszcze bardziej historię prymasa poznać.
7: Marszałek województwa podkarpackiego wskazał na strategiczne znaczenie kultywowania tradycji i pamięci historycznej w regionie.
22: Znaczy, myślę, że wszyscy wiemy, że Podkarpaciu sobie bardzo cenimy dziedzictwo związane z kulturą, z historią. Mieszkańcy Podkarpacia to bardzo doceniają. My też jako władze samorządowe staramy się i czynimy wszystko, aby to dziedzictwo było też takim elementem naszego rozwoju. Pamiętajmy o tym, że nie tylko infrastruktura drogowa, kolejowa, to co nazywamy często czy takim betonem, czy asfaltem, czyni rozwój. Myślę, że pamięć o naszych ojcach, o tym, co się tu dokonywało, co się działo, jest bardzo istotna i ważna. I dlatego tu dzisiaj, myślę, zjawiliśmy się wszyscy, którzy przybyli na ten koncert bardzo licznie. Parlamentarzyści, samorządowcy, msza święta z udziałem księdza biskupa, słowo Boże też wygłoszone, przypominające nam najważniejsze przesłania z tego wielkiego dziedzictwa prymasa. Prymas stąpał po tej ziemi, tu też powstały śluby jasnogórskie, więc my jako mieszkańcy, jako władze Podkarpacia mamy no wręcz obowiązek przypomnieć o tym naprawdę wielkim Polaku, człowieku, który wiele wycierpiał, a nie nosił w sercu tej takiej zadry z tego tytułu, tylko czynił wielkie dobro, cały czas myślał o Polsce. Chcemy, aby to, co zostało tutaj dokonane, czyli te śluby jasnogórskie naszego narodu, tu powstały, tu została ta myśl rzucona. Tutaj prymas czekał, aż one zostaną na Jasnej Górze odczytane, kiedy naród połączy się, można powiedzieć, z niebem.
0: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
2: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu.

0: Mszę Świętą sprawujemy w następujących intencjach. Za żyjących i zmarłych polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Patrycji w 30. rocznicę urodzin. Dziś także modlimy się w intencjach polecanych za wstawiennictwem Matki Bożej Saletyńskiej we Wrześniu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój od Tego, który był i który jest i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przychodzimy do źródeł miłosierdzia, aby złożyć dobremu Bogu ofiarę przebłagalną za nasze grzechy, zbawienną dla całego świata. Przychodzimy tak, żeby napełnić się Słowem Bożym, napełnić się łaską, która konieczna jest do życia wiecznego. Dziękujemy dobremu Bogu za to, że swoją łaską przyciągnął nas tutaj. I przepraszamy Go za wszystkie nasze słabości i grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam. Zawsze dziewice, wszystkich aniołów i świętych, was, bracia. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.

0: chwała na wysokości Bogu,
1: a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię.

0: Boże Stwórco i Rządco Wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen.
2: Czytanie z mądrości Syracha. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści. Któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić. O rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego. O przymierzu Najwyższego i daruj obrazę. Oto Słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Oto słowo Boże.

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czy więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, tak jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.

Co to znaczy przebaczyć? Czym jest przebaczenie? Czy tu chodzi o zapomnienie tego, co się wydarzyło? Czy o coś innego? Ukazuje nam to dzisiejsza Ewangelia. Pokrzywdzony król zaniechał gniewu i postanowił darować dług swojemu słudze. Czyli przebaczenie to nie jest zapomnienie. Widzimy także w dzisiejszej Ewangelii, że król nie zapomniał. Ale przebaczenie to taka wewnętrzna decyzja, taki, moglibyśmy powiedzieć, akt woli, który polega na tym, że decyduje się nie szukać zemsty na tym krzywdzicielu, rezygnuje z odpłaty, nie będę żywił do niego złości i gniewu. Czyli to wewnętrzna decyzja. Doświadczamy przebaczenia od Pana Boga w czasie spowiedzi. Gdy idziemy do konfesjonału z żalem i chęcią poprawy, szczerze wyznajemy Bogu nasze winy, wypełniamy pokutę, to ufamy, że Bóg nam przebacza, że daruje te 10 tysięcy talentów, które jesteśmy mu winni. To my jesteśmy tym sługą, który był winny królowi 10 tysięcy talentów. Taka ciekawostka, 10 tysięcy talentów to dzisiaj mogłoby być warte nawet 18 miliardów złotych. Dług raczej niemożliwy do oddania za życie. Tyle jesteśmy winni Bogu za nasze grzechy. A ile nam są winni ludzie, którzy być może nas skrzywdzili? 100 denarów. 100 denarów to jest mniej więcej 100 dni pracy. Długo wiele mniejszy niż 10 tysięcy talentów. Dług, który dałoby się nawet spłacić za tego życia. Wiadomo, to są obrazy, to są pewne porównania niedoskonałe. Więc tu nie chodzi o dosłowne rozumienie. Natomiast chodzi, że Ewangelia pokazuje nam, że Bogu jesteśmy o wiele więcej winni, aniżeli ludzie, którzy są nam winni. Ale dobrą nowiną jest to, że Bóg może nam ten dług darować. I w dzisiejszej Ewangelii mówi nam, że jeżeli chcemy, by nam darował, to potrzeba, abyśmy przebaczali tym, którzy nas krzywdzili. To wskazuje, jak wielkie jest miłosierdzie Pana Boga. Jak wspaniały i pełen miłości jest nasz Ojciec Niebieski. Czyli przebaczenie to akt woli. To moja wewnętrzna decyzja, że nie będę się mścić, że nie będę karmić gniewu do krzywdziciela. Daruję mu to, co zrobił, bo sam żyję z Bożego przebaczenia. Bóg mi daruje o wiele więcej w konfesjonale. Możemy powiedzieć o dwóch rodzajach przebaczenia. Takie zewnętrzne, nieprawdziwe i takie wewnętrzne, prawdziwe. Takie zewnętrzne przebaczenie, to możemy powiedzieć, że ono jest takie, żeby ludzie widzieli. Albo wynikające z tego, że płytko żyjemy Ewangelią. Na przykład Józef przyszedł do mnie, żeby mnie przeprosić przy rodzinie. No, nie wypada mu odmówić, no bo w końcu jestem katolikiem. No to mówię mu, dobrze, przebaczam ci, skoro prosisz. Ale zewnętrzne przebaczenie nie sięga do świata myśli. Więc gdy zostaję sam, to w wyobraźni ze złości odpłacam się Józefowi. Mimo, że ustami mu przebaczyłem na zewnątrz, ale w myślach
Gdzieś tam może nawet wyobrażam sobie, że coś mu złego robię w ogródku, czy niszczę samochód. I to może się wyrażać w tym, że później, gdy jestem z koleżankami albo kolegami, to obgaduję tego Józka. Niszczę jego dobre imię. Wypowiadam tą złość, ten gniew, który gdzieś w sobie karmię tą wyobraźnią. I czy nie to po to, żeby źle ludzie myśleli o Józku? No i właśnie przed takim zewnętrznym, płytkim, pozornym przebaczeniem przestrzega dziś pierwsze czytanie z księgi Syracydesa, gdzie czytamy: gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Przebaczenie jednak może być wewnętrzne, prawdziwe, rozgrywające się w naszym wnętrzu, to znaczy w świecie naszych myśli, uczuć. Ten, kto nas skrzywdził, nawet nie musi do nas przychodzić, prosić nas o przebaczenie, albo ten, który jest nam coś dłużny. Ja sam w swoim wnętrzu podejmuję wtedy decyzję, aby nie szukać odpłaty, nie szukać zemsty, nawet jeżeli doświadczam przykrych uczuć w moim wnętrzu. Decyzja panuje wtedy jakoś nad uczuciami. Więc nawet w myślach, w wyobraźni nie będę go karał, nie będę mu odpłacał za to, co zrobił. I właśnie do takiego wewnętrznego, prawdziwego przebaczenia zaprasza nas dzisiejsza Ewangelia, kiedy mówiła nam, że Bóg nam grzechów nie przebaczy, jeżeli każdy z nas nie przebaczy z serca swemu bratu. Chodzi o przebaczenie z serca, czyli z naszych myśli, z naszego całego wnętrza, bo Panu Bogu przede wszystkim chodzi o to, żeby nasze serce było podobne do Jego serca. Jak to możliwe, żeby przebaczyć tak z serca? Przecież uczucia złości, gniewu niekiedy w nas burzują. Jeden z nurtów psychologii mówi, że nasze uczucia biorą się z tego, co myślimy, z naszych myśli. Więc jeżeli chcemy wpłynąć na nasze myśli, jeżeli chcemy wpłynąć na nasze emocje, na nasze uczucia, to trzeba poznać swoje myśli i ułożyć je według Ewangelii. Niech nam pomoże w tym patron dnia dzisiejszego, którego Kościół wspomina, święty Jan Chryzostom, ojciec i doktor Kościoła z IV wieku. Skorzystajmy z jego myśli na temat dzisiejszej Ewangelii. Więc jeśli chciałbyś Pana Jezusa teraz wpuścić głęboko do swoich myśli, do może trudnej sytuacji, którą przeżyłeś w swoim życiu, to przypomnij sobie w chwili ciszy, kto cię zranił. Czy myślisz, że On ci wyrządził nieodwracalną szkodę? Święty Jan Chryzostom wskazuje, że On bardziej zaszkodził samemu sobie, bo zranił własną duszę grzechem. Ściągnął na siebie gniew Boży. Ty w rękach Boga jesteś bezpieczny, jesteś Jego ukochanym dzieckiem. Twoje życie wieczne, jeżeli żyjesz w łasce uświęcającej, jest bezpieczne. Ale On naraził się na to, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego. Znamy przecież Boga, który powiedział: do mnie należy pomsta i ja odpłacę. I w innym miejscu: sam Pan będzie sądził swój lud. Ale może myślisz o tym, co straciłeś? Straciłeś być może zdrowie, być może reputację, majątek, relacje. To wcale nie mało. Ale pomyśl też o tym, co zyskałeś.
bo Bóg ci wynagrodzi szkodę. O wiele bardziej, niż gdyby to zrobił twój krzywdziciel. Pan Jezus przecież mówił, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I dalej, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Albo za apostołem Pawłem, list do Rzymian, 8 rozdział. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Czyli Boże pociechy i nagrody, które są wieczne, nieprzemijające, o nich warto myśleć, o nich rozmyślać, żeby nie dać się żalowi, nie dać się negatywnym myślom. A wtedy nawet w swoim krzywdzicielu będzie można zobaczyć może i nawet dobroczyńcę. Przykładowo święta Tereska od Dzieciątka Jezus właśnie tak patrzyła. Miała już tak przemienione spojrzenie przez Ewangelię. Ona pomagała kiedyś jednej siostrze, którą trudno było zadowolić. Pewnego razu zapytana przez nowicjuszkę, dlaczego się tak uśmiecha, odpowiedziała, to dlatego, że moja siostra, której pomagam właśnie, powiedziała mi nieprzyjemne rzeczy. Och, jaką sprawiła mi przyjemność. Chciałabym teraz ją spotkać, aby móc się do niej uśmiechnąć. W tej samej chwili siostra ta zapukała do drzwi, a zdumiona nowicjuszka mogła zobaczyć, jak przebaczają święci. Tak człowieka wewnętrznie może przemienić Ewangelia. Owszem, złoczyńca nie stanie się przez to rzeczywiście kimś dobrym, ale bo przecież grzech popełnia. Ale spojrzeć na niego możesz przez to, że Pan Bóg ci wynagrodzi te krzywdy i one będą tym większe. A może przychodzi ci na myśl, żeby odpłacić się twojemu krzywdzicielowi, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Może zrzuć to na Pana Boga. A ty bądź miłosierny. Posłuchaj świętego Pawła z listu do Rzymian, 12 rozdział. Umiłowani, nie wymierzajcie sobie sami sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisał, no bowiem do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się czynić dobrze wobec wszystkich ludzi. Żyjcie w zgodzie ze wszystkimi, jeśli to możliwe, o ile to od was zależy. Ale jeśli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Dlatego raczej żałuj swojego krzywdziciela, bo przez grzech niszczy swoją duszę i może zatracić życie wieczne. Święty Szczepan, gdy go kamienowano, tak modlił się za prześladowców. Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Modlił się tak, dlatego że wiedział, na co się narazili. Miej nadzieję na to, że im więcej przebaczysz i darujesz tym, tym więcej Bóg ci przebaczy twoich grzechów.

skąd ty tyle dobroci w sobie masz? I możesz wtedy odpowiedzieć, mam od Chrystusa, z Jego Ewangelii. I może dzięki twojej postawie on się zmieni, może przyjdzie do spowiedzi i wtedy pokonasz prawdziwego nieprzyjaciela. Nie człowieka, ale szatana, który tego człowieka zepsuł i skusił do zła. Tak o tym czytamy w liście świętego Jakuba, apostoła w 5 rozdziale. Bracia moi, jeśli by ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy. Bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia nie pyta wpierw, jak wielka była twoja krzywda, choć z pewnością była wielka, ale Ewangelia najpierw pyta, czy pamiętasz, jak wielkiego miłosierdzia od Boga sam doświadczyłeś? Nie przebaczymy dlatego, że krzywda była mała. Przebaczamy dlatego, że Bóg nam okazał miłosierdzie większe niż nasz grzech. Prosimy więc nie o to, abyśmy zapomnieli o wszystkim, lecz abyśmy nie żyli zemstą, żeby Bóg nas uzdrowił wewnętrznie. Prosimy nie o to, aby sprawca uniknął odpowiedzialności, lecz abyśmy sami nie stali się więźniami gniewu i złości. Możemy teraz do Chrystusa w chwili się zwrócić. Panie, Ty widzisz moją krzywdę. Oddaję Ci sąd i sprawiedliwość. Ulecz moje serce i naucz mnie przebaczać tak, jak Ty przebaczyłeś mnie. Amen.

Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzona, a nie stworzona, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowanym również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony, pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia Pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, razem z Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, które mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Znaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Jezus Chrystus, wskrzeszenie umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Miłosiernemu Bogu, który pragnie, byśmy także byli miłosierni, przedstawmy nasze modlitwy i błagania. Módlmy się o pokój na świecie, o zakończenie wojen, także na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, w innych częściach świata, gdzie toczą się walki i wojny, aby agresorzy się nawrócili, a pokrzywdzeni doznali odpowiedniego, sprawiedliwego zadośćuczynienia. Ciebie prosimy.

0: Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zawsze i wszędzie podążali drogą wskazaną w Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, także w naszej ojczyźnie, aby rządzili mądrze, kierując się Bożymi przykazaniami i by sami byli wierni prawom, które uchwalili i starali się także o pokój na świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby zapanowały w nich zgoda, szacunek i wzajemne przebaczenie. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, młodzież, wychowawców, aby spotkania z wiedzą były dla nich, były dla wszystkich czasem zdobywania mądrości. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach polecanych za wstawiennictwem Matki Bożej Saletyńskiej we wrześniu. Módlmy się za żyjących i zmarłych, polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej, a także prośmy o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Patrycji w 30. rocznicę urodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy o przebaczeniu potrafili nie tylko mówić, ale także umieli je prawdziwie okazywać. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty sprawiasz, że słońce wschodzi nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi, bo jesteś Ojcem pełnym miłosierdzia. Prosimy Cię, przyjmij nasze prośby i wysłuchaj ich przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu. Niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa.

Ty mocą ducha działasz w głębiach serca, aby nieprzyjaciele szukali zgody, przeciwnicy pod

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Chryzostomem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa.

0: O uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzech.

0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie z tym godzin, abyś przyszedł do domu, ale powiedz tylko słowo.

0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego daru przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, nie nasze upodobania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Usiądźmy, wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Od czwartku do niedzieli będą trwały uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Saletyńskiej. Zapraszamy na mszę świętą w czwartek o godzinie 10:30 w intencji chorych. Wieczorem w tym dniu zapraszamy na mszę świętą oraz modlitwę o uzdrowienie i uwolnienie. W piątek zapraszamy na godzinę 10:30 Ars Dobrodziejów i Przyjaciół Sanktuarium, a wieczorem o godzinie 18:00 msza święta w intencji młodzieży, zarówno przygotowującej się do bierzmowania, jak i starszej. Zapraszamy młodych wraz z rodzicami. W sobotę w czasie mszy świętej o 10:30 nasz nowicjusz Dominik Kogut złoży pierwszą profesję zakonną, a od godziny 15:00 prowadzi nas Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji. Na początku koncert Turbo Aniołów z Kobylanki, a po nim o 17:00 wieczór uwielbienia. Następnie nowenna do Płaczącej Pani i msza święta wigilijna z procesją światła o godzinie 20:00. W niedzielę, głównym dniu odpustu, ulegnie zmianie porządek mszy świętych, które będą odprawiane o godzinach 7:00, 9:00, 11:00, 15:00 i 18:00. Sumie odpustowej dziękczynnej o godzinie 11:00 przewodniczył będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Wątroba, ordynariusz naszej diecezji. Tradycyjnie w czasie uroczystości będzie poświęcenie wieńców żniwnych. Szczegółowy wykaz godzin mszy świętych i nabożeństw znajduje się na plakatach na stronie internetowej. Prosimy panów do niesienia figury Matki Bożej oraz dziewczęta do asysty w sobotę wieczorem i niedzielę na sumie. Zwracamy się również z prośbą o upieczenie szarlotek, które będą rozprowadzane jako cegiełki na sanktuarium. Można je przynosić do klasztoru w piątek wieczorem. Dziękujemy za okazane wsparcie. W naszej wspólnocie zakonnej formację nowicjacką rozpoczął Franciszek Ryż. Z radością witamy naszego nowicjusza i polecamy go także waszej modlitwie. Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 30 marca do 8 kwietnia przyszłego roku. Bliższe informacje i zapisy w sekretariacie ARS-u pod numerem telefonu 514 454 159. Zapraszamy na apele maryjne rozpoczynające się o godzinie 21:00 oraz na nabożeństwa ku czci Matki Bożej z La Salette o godzinie 17:30. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.
3: Reklama. Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Rhinoplast.com.pl. Reklama. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią mogą płynąć podwyżki. Seniorka wypadła przez okno szpitala w Koninie. Zmarła. W lasach wysyp grzybów, ale trzeba uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
1: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać okazy. Czasem nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
3: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
1: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa.

Na termometrach dziś na ogół od 17 do 21 stopni, tylko w rejonach podgórskich. Chłodniej od 15 do 17. Zachmurzenie na ogół duże. Pojawią się jeszcze opady deszczu, głównie na zachodzie kraju, na Podkarpaciu najwięcej słońca i tam też bez opadów, a o poranku jeszcze lokalne mgły.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w sześciu powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
2: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
1: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open panie zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.

chmurno dziś i może popadać deszcz. Więcej przejaśnień na południowym wschodzie kraju i tam bez opadów dziś w ciągu dnia. A na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami na przedgórzu od 15 do 17.

0: Reklama.
1: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riwiera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
2: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
2: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3. piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
3: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3. piętrze.
1: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię 2 poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Alexander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj na termometrach do 18-19 stopni, 19 kresek w okolicach Tarnowa Dębicy, 18 Krosno, Jasło, Gorlice, Sanok, Rzeszów. Na barometrach natomiast dzisiaj 1020 hektopaskali. Takie będzie średnie ciśnienie atmosferyczne, bo ono obecnie jest nieco wyższe, 1022, jednak w ciągu dnia będzie spadać. Wilgotność w granicach 60%, biometr dzisiejszego dnia niestety niekorzystny. Towarzyszyć nam będzie przez większą część dnia wiatr z kierunku zachodniego, który wieje ze średnią prędkością tylko dochodzącą do 5 km na godzinę. Jeżeli chodzi o zachmurzenie, to na razie małe, w granicach 30%, nieco wzrośnie pod koniec dnia, bo wtedy podskoczy do 80%, jednak przejaśnienia i słońce będą z nami zdecydowanie dłużej dzisiaj.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Dziś w niedzielne przedpołudnie godzina z samorządem, w której gościć będzie pan Piotr Przytocki, prezydent Krosna. Do rozmowy jeszcze kilka minut, które spędzimy na słuchaniu muzyki.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Dziś przed naszym mikrofonem gościmy pana Piotra Przytockiego, prezydenta Krosna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Rozmowę chciałbym zacząć od tej jednej z najważniejszych strategicznych inwestycji, które prowadzi Krosno, czyli budowy dogodnego połączenia do drogi ekspresowej S19. Za nami już kilka etapów, które mają przybliżyć to połączenie, ale to jest też pewien etap przed nami. Dość duża inwestycja.
2: No tak, to są inwestycje, które wieloletnie, które trwają, które wymagają zaplanowania i projektowego i finansowego. To wszystko oczywiście wymaga też kredytowania, bo cała inwestycja rzędu 180 milionów jest nie do udźwignięcia z budżetu miasta czy z dotacji częściowych, które otrzymujemy, czy to z Polskiego Ładu, czy z dotacji Ministerstwa Infrastruktury, więc tutaj te 100 milionów kredytu było potrzebne, żeby zrealizować ten etap. Myślę tutaj o budowie tego wiaduktu nad torami, ronda przy ciepłowni i potem połączenia drogowego w dwóch etapach z drogą krajową 19. No i to de facto jest to w okolicy węzła drogi ekspresowej S19, więc to planowe działanie jest w tej chwili w realizacji i zaawansowanie sięga 80%, więc spore. Mamy nadzieję na skończenie tego przedsięwzięcia w tym roku.
1: To jest też uzależnione od inwestycji kolejowych.
2: W jakimś sensie tak, ale my tą drogę budujemy nad torami, więc ten temat już mamy za sobą, więc nie powinno być kłopotów. Natomiast może być kłopot jedynie w jednym elemencie tak zwanego ronda kolejowego, który jest w zakresie działania kolei i projektowego, i wykonawczego. To jest już przy końcu pierwszego etapu w rejonie ronda dywizjonu 303. To już jest przy granicy Krosna z Łężanami. No i to przedsięwzięcie jest na etapie dopiero procedowania z RID-u przez kolej. No i przekazania wykonawcy, czyli firmie POR, do realizacji. Jest spore opóźnienie w tym temacie, więc na pewno nie będzie do końca roku sprawnego połączenia. Połączenia między pierwszym a drugim etapem drogowym. No niemniej jednak będzie przede wszystkim możliwość odciążenia ulicy Rokowiec, bo dzisiaj wszyscy tamtędy jadą i w kierunku ulicy Polnej i potem ulicy Bieszczadzkiej, więc chociażby to spowoduje zmniejszenie natężenia ruchu w rejonie węzła Polna-Żniwna, tutaj w tym rejonie skrzyżowania z Rejmonta. Tam jest dzisiaj ogromny kłopot w szczycie komunikacyjnym.
1: Czyli przynajmniej już na tym etapie będzie ruch sprawniejszy.
2: Dokładnie.
1: Kolejny temat to strefa inwestycyjna Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno. Zabezpieczono ponad 11 milionów złotych na rozwój tej strefy. Jakie inwestycje zostaną poczynione i jakie branże są zapraszane do tej strefy?
2: To jest strefa w rejonie nowego obszaru. To już jest strefa właśnie w obszarze tych 108 hektarów, które są na terenie kupionym przez miasto, przez który też przebiega droga łącząca Krosno z ekspresówką. Więc tutaj ta ilość hektarów nie jest oszałamiająca, jeśli chodzi o to przedsięwzięcie. To jest bodajże 12 hektarów, które chcemy zagospodarować. Chodzi głównie o uzbrojenie tych hektarów, tych 12 hektarów w sieć podziemną, kanalizacji deszczowej, sanitarnej. Uzbrojenie złącza energetyczne i gazowe, które ewentualnie będą potrzebne inwestorom. Ten obszar jest dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom, bo z tego obszaru tych 108 hektarów wydzieliliśmy tereny dla dużych przedsiębiorców i dla właśnie małych i średnich przedsiębiorców. Tutaj liczymy na wsparcie dotacjami Unii Europejskiej z funduszy dla Podkarpacia i to już jest na dobrej drodze, żeby to ta dotacja była przyznana. Za chwilę będziemy pewnie podpisywać umowę o wsparciu, więc i zaczną się roboty związane z uzbrojeniem tego obszaru. To jest powyżej tego drugiego etapu drogi biegnącej w kierunku krajówki czy ekspresówki, jak chcemy jakby przybliżyć Państwu umiejscowienie tego strefu. Ta strefa uzbrojenia 12 hektarów sąsiaduje z gminą Krościenko-Wyżne. Tutaj też z tych dotacji skorzysta Krościenko-Wyżne, bo tutaj działamy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego i te inwestycje po prostu bez tego wsparcia byłyby niemożliwe.
1: A czyli synchronizacja budowy łącznika i uzbrojenia terenu.
2: Jest kompleks działań związanych z wykorzystaniem obszaru do celów gospodarczych, jak i do celów komunikacyjnych.
1: Kolejna inwestycja, którą prowadzi miasto, czyli przebudowa rynku, konkretnie tworzenia tak zwanej zielono-niebieskiej infrastruktury. Prace już się rozpoczęły, a kiedy można spodziewać się efektu?
2: No miejmy nadzieję, że badania archeologiczne, które będą postępować przy kolejnych jakby miejscach, w których chcemy zrobić nasadzenia drzew, będą pomyślne, bo to od tego zależy w ogóle sprawność tego procesu, tej inwestycji. Mamy na razie za sobą dwa badania archeologiczne i po mistrzostwach balonowych będziemy przystępować do realizacji kolejnych miejsc i nasadzeń w tych miejscach, które są już gotowe do tego celu. Więc to jakby będzie jedno działanie. Drugie to będzie też związane z budową nowej iluminacji Starego Miasta, bo to też jest przedsięwzięcie, które ma troszkę ten uatrakcyjnić przestrzeń Starego Miasta, więc będzie coś nowego, coś, co będzie na pewno wzbudzało zainteresowanie i mieszkańców, i turystów.
1: Ale przede wszystkim chyba zazielenienie.
2: No zazielenienie jest samo przecież no, istotne, szczególnie teraz, kiedy mamy suszę, więc tutaj zasilanie w wodę tych nasadzeń będzie istotne. No widzimy, co się dzieje z zielenią, która jest w rynku, bo to nie jest całkiem betonoza, jak niektórzy piszą.
1: Ale przydałoby się więcej.
2: No przydałoby się więcej, choć to są place miejskie i one mają spełniać tą funkcję placu miejskiego, a nie parku, bo parki powinny być lokalizowane w innych obszarach. Niemniej jednak mamy pewien plan działania przyjęty do realizacji i chcemy go zrealizować w tym roku. Stąd ten pośpiech związany z podjęciem prac teraz w okresie lata. Wzbudzało to niezadowolenie, że akurat podjęliśmy te działania i w trakcie ruchu turystycznego i lata. No, dzieje się na rynku wiele, ale jest to zaplanowane tak, by nie spowodować kataklizmu dla gastronomii i dla turystów. Sukcesywnie posuwamy się do przodu, bo w innym wypadku nie zdążylibyśmy zrealizować tego zadania do końca roku.
1: Ale chyba imprezy się udawały na rynku,
2: no,
1: tak?
2: Nie było przeszkód. Akurat w trakcie imprezy Karpackiej Klimaty cała przestrzeń była uwolniona od jakichś ogrodzeń, działań budowlanych i tak dalej.
1: Projekt Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie w tym roku na ten cel jest przeznaczone 10 milionów złotych. Całość to kwota znacznie większa. Co kryje się pod tą nazwą i w jaki sposób ten projekt ma powstrzymać odpływ młodych ludzi z miasta?
2: No jest to projekt, który jest realizowany na obszarze parku i pałacyku Kaczkowskich przy ulicy Piastowskiej. No jest to przedsięwzięcie dość poważne, bo wiemy, w jakim stanie jest Pałacyk Kaczkowskich. No jest w stanie, no jest to po prostu ruina dzisiaj, tak szczerze nazwijmy to, więc będzie wymagał gruntownych działań i od fundamentów aż po dach. W tym roku oczywiście plan jest taki, jak pan podał, natomiast w tej chwili jesteśmy w fazie rozstrzygania przetargu. Natomiast tu są jakby problemy związane z jego rozstrzygnięciem, bo wykonawcy czy ofertodawcy złożyli odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej No i cała procedura rozstrzygnięcia się przesuwa w czasie. Miejmy nadzieję, że KIO podejmie decyzję co do dalszego ciągu, no bo chcielibyśmy zrealizować w terminach, które narzuca projekt unijny. Będziemy pewnie występować o wydłużenie terminu realizacji, bo na pewno patrząc na upływający czas, nie będziemy w stanie zrealizować tego przedsięwzięcia w harmonogramie, który jest przyjęty. Niemniej jednak środki są olbrzymie i zaangażowanie też, bo to realizuje akurat Muzeum Rzemiosła w Krośnie razem z Biblioteką Publiczną. Ta przestrzeń ma uatrakcyjnić życie w mieście. To trzeba jednoznacznie powiedzieć. Ma też zachęcić młodych i starszych do korzystania z tej przestrzeni, która powstanie do realizacji różnych przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych. Ma też zachęcić organizacje pozarządowe do realizacji projektów w tych przestrzeniach, bo będzie to przestrzeń wyposażona we wszystko, co jest niezbędne, żeby móc zrealizować różne pomysły, które mogą mieć nasi mieszkańcy.
1: Kolejna inwestycja też w dziedzinę kulturalną i społeczną, czyli remont kamienicy przy ulicy Blich i modernizacja Artkina. Kiedy zostaną te instytucje ponownie otwarte i co się w nich zmieni?
2: No, jeśli chodzi o ulicę Blich, to jest zupełnie nowa przestrzeń. Miasto przekazało kamienicę Muzeum Rzemiosła i to jest też tej instytucji kultury inwestycja. Jest zaawansowany proces budowlany w tej kamienicy i mam nadzieję, że terminy zostaną dotrzymane tak, żeby w 2027 roku otworzyć przestrzeń. Problem jest w kamienicy przy ulicy Blich z piwnicami, bo tam mamy ogromne zawilgocenie piwnic i poszukujemy środków w Ministerstwie Kultury na osuszenie tych piwnic, fundamentów, zrobienie dodatkowej izolacji, tak by właśnie pozbyć się tej wilgoci, bo w tej przestrzeni piwnicy właśnie ma być zlokalizowane centrum Szczepanika z dużą ilością elektroniki, więc musi być tutaj wilgotność określona i dlatego o tym mówię, że tutaj może być oddalenie w czasie tej oddania do użytku tej piwnicy, czy tej przestrzeni piwnicznej zwanej w projekcie Centrum Szczepanika. Przestrzeń jest o tyle atrakcyjna, że to jest przybliżenie i postaci wynalazcy, wspaniałego człowieka, który tutaj w okolicach Krosna działał i w samym Krośnie. No, niemniej jednak to chodzi o to, żeby przybliżyć te odkrycia Szczepanika, żeby unaocznić, że nawet w tak niewielkim mieście jak Krosno czy w okolicy możliwe jest realizowanie niezwykłych pomysłów, niezwykłych odkryć naukowych.
1: Inwestycje budowlane często mają takie opóźnienia z powodu nieprzewidzianych.
2: No tak tu jest w tym wypadku. Wracając jeszcze do poprzedniego pytania o tą przestrzeń nauki i kultury w Pałacyku Kaczkowskim, nie wspomniałem o mediatece, którą będzie zarządzać biblioteka nasza krośnieńska. Będzie to coś nowego w ich działaniach. Oczywiście dzisiaj ten dział funkcjonuje na ulicy Ordynackiej, ale on będzie przeniesiony właśnie do Pałacyku Kaczkowskich i wzbogacony o te różne urządzenia multimedialne, które pozwolą w pełni jakby zaprezentować możliwości sięgania po multimedia głównie przez młodzież, ale przez mieszkańców generalnie.
1: To była pierwsza część rozmowy z prezydentem Krosna Piotrem Przytockim. W kolejnej części powiemy m.in. o zbliżających się mistrzostwach balonowych. Do usłyszenia za chwilę.
0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Rozpoczynamy drugą część Godziny z samorządem. Gościmy dzisiaj pana Piotra Przytockiego, prezydenta Krosna. Miasto zaplanowało pewną kwotę na mieszkalnictwo socjalne. Jakie są potrzeby w tym zakresie?
2: No, potrzeby są ciągle niespełnione, bo mamy listę mieszkaniową stu kilkudziesięciu oczekujących na mieszkanie socjalne. W tej chwili te kilkadziesiąt mieszkań przy ulicy Białobrzeskiej powstaje i mam nadzieję, że zostanie to oddane w tym roku. Niemniej jednak w dalszym ciągu są potrzeby. Natomiast jest duża też liczba eksmisji z mieszkań socjalnych i tutaj trudno przewidzieć, ile uda się tych eksmisji zrealizować i dać mieszkanie tym potrzebującym. No bo czasem jest orzeczenie czy postanowienie sądowe o eksmisji, które mówi o eksmisji z mieszkania socjalnego
3: do kolejnego
2: mieszkania socjalnego. No, trzeba mieć gdzie skierować tych ludzi, którzy mają tę eksmisję, i przeważnie oni zostają w tym lokalu, w którym są, no bo nie możemy ich eksmitować na bruk. No i to jest ten problem.
3: Jest sprawa trudna do rozwiązania.
2: Tak, no są ogromne zaległości też czynszowe związane z niepłaceniem w ogóle za mieszkanie w tych lokalach socjalnych. Jedyne, co przy ulicy Białobrzeskiej udało się wyegzekwować, to jest płacenie za prąd. Bo już za wodę muszę tą wodę zapewnić, bo mam taki obowiązek. No jest to złożony temat. Natomiast w kwestiach komunalnych tutaj no, można powiedzieć, że jest mały postęp, bo ten pomysł mieszkanie za remont cieszy się ogromnym powodzeniem i odzyskiwane lokale komunalne, które czasem albo odzyskamy od lokatorów, albo lokatorzy po prostu
3: znajdą
2: gdzie indziej miejsce, albo schodzą z tego świata, więc te mieszkania przejmujemy, ale one są w stanie bardzo złym i wymagają remontów. Z kolei trzeba zapewnić w budżecie ogromne pieniądze na remont. Wymyśliliśmy ten projekt Mieszkanie za remont i to jest duża ulga dla budżetu, bo mieszkańcy, którzy oczekują na mieszkanie komunalne, decydują się wziąć to mieszkanie w stanie takim, powiedzmy, złym i zainwestować te kilkadziesiąt tysięcy złotych, w zależności od metrażu.
3: I pewnie własną pracą.
2: Własną pracą, własnym sumptem, doprowadzić to mieszkanie do używania i zasiedlić, co niezmiernie nam przynosi ulgę i budżetową, i zmniejsza kolejkę oczekujących. To jest pomysł, który chwycił.
3: Chciałbym teraz troszkę zmienić tematy. Niedawno też oddano do użytku bulwary przy Wisłoku w Krośnie. Miasto planuje również zagospodarować ten teren. Co zostanie wykonane?
2: No tu są ogromne problemy z uzyskaniem terenów pod ścieżki pieszo-rowerowe nad Wisłokiem, bo wchodzimy czasem w teren prywatny i dyskutujemy z właścicielami o odkupieniu tego terenu. Nie zawsze udaje się wszystko uzgodnić tak, by przystąpić do projektowania i potem do realizacji, mieć przygotowaną przede wszystkim dokumentację do realizacji. No, różnie to wygląda, są tutaj opóźnienia ze względu właśnie na brak porozumień z mieszkańcami, albo też brak zidentyfikowanych właścicieli tych działek nad rzeką. No miejmy nadzieję, że to się uda w jakiś sposób zrealizować. No i tym się zajmują nasi urzędnicy i mój zastępca. I te sprawy w jakimś sensie postępują do przodu, niemniej jednak czas goni i też te fundusze unijne, które są przeznaczone na realizację, no chcielibyśmy, aby były wykorzystane, bo bez nich no, trudno mówić o wysokim poziomie wykonania, mówię tu o utwardzonych ścieżkach, czy to asfaltowych, czy w innej technologii. No, podobnie zresztą jak te, które już powstały z funduszy norweskich. One były jak bardzo potrzebne, to widać, ile ludzi spaceruje w dzień i w nocy, bo te ścieżki są oświetlone, więc cieszą się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem.
3: Jakby pan prezydent przypomniał, gdzie będą biegły te ścieżki?
2: No cały czas nad Wisłokiem.
3: Więc tutaj, od jakiej wysokości?
2: Więc tutaj mówimy o terenie od hali przy Bursakach, w tamtym obszarze, dalej w górę rzeki Wisłok. Jak daleko? Zobaczymy. No chcielibyśmy, żeby jak najdalej w kierunku mostu na Asnyka, aby tam do tego punktu dotrzeć. I tam też w rejonie powstaje, w tamtym rejonie powstaje park sensoryczny, druga część parku sensorycznego. Chcielibyśmy połączenia tego obszaru właśnie z tą ścieżką, żeby można było tam dotrzeć i pieszo, i rowerem. No i potem, żeby można było kontynuować spacer w kierunku Krasieńka Wyżnego w rejon ulicy Wiklinowej. To jest też nasz zamiar. No jak powiedziałem, wiele jest przeszkód, zobaczymy. No, staramy się, żeby udało się połączyć te odcinki, żeby można było mówić o jakby ciągu spacerowym wzdłuż rzeki Wisły.
3: Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom na kształtowanie, no można powiedzieć, polityki inwestycyjnej miasta. Niedawno zakończyła się zgłaszanie projektów w budżecie na następny rok. Zgłoszono 91 pomysłów. Do kolejnego etapu 72 projekty przeszły. Jakie projekty zostały?
2: To trudno wymienić, bo jest ich kilkadziesiąt, ale pomysłowość jest ogromna naszych mieszkańców i z tego się ogromnie cieszę. Te 3,7 miliona złotych jest przeznaczone na realizację tych pomysłów. Pomysły są mniejsze, większe, miękkie i twarde, dzielnicowe i miejskie, ogólnomiejskie. Bo w trzech kategoriach były składane pomysły właśnie do budżetu obywatelskiego. Czeka nas za chwilę głosowanie nad tymi projektami, więc tak naprawdę to trudno mi powiedzieć, które projekty zostaną wybrane przez mieszkańców i zachęcam do głosowania, bo to państwa głos zdecyduje, które pomysły uważacie za ważne i istotne, a my jesteśmy tylko od realizacji tego całego przedsięwzięcia. No jest to ciekawe, bo mieszkańcy zauważają obszary, na które należy bardziej zwrócić uwagę. Więc tutaj no, spodziewam się ciekawych jakby rozstrzygnięć. No, głosowanie zdecyduje. Jak do końca roku chcemy rozstrzygnąć, już umieścić całą listę projektów, które będą realizowane w kolejnych miesiącach.
3: Krosno to także skojarzenie z zawodami balonowymi, które odbywają się od kilkudziesięciu lat co roku. Tegoroczne zawody są wyjątkowe. To jest ranga Mistrzostw Świata, prawda?
2: No tak, to Fundacja Otwartych Serc jest organizatorem tego przedsięwzięcia, bo jej powierzono organizacji mistrzostw. My się włączamy oczywiście jako miasto. To przedsięwzięcie jest to naturalne działanie, które też no, jest działaniem promocyjnym dla miasta. Takie przedsięwzięcie nigdy nie było realizowane w Polsce, więc jest to ogromny dowód zaufania dla organizatorów zawodów balonowych, górskich zawodów balonowych, aby zrealizowano to przedsięwzięcie trwające ponad tydzień tutaj w Krośnie, więc mamy 120 załóg ze 100 chyba 8 krajów, a więc z całego świata mamy tutaj załogi zawodników i balony. Na niebie krośnieńskim zobaczymy no, więcej załóg, bo jest ponad 20 załóg fiestowych, więc to też będzie atrakcja ogromna. Jest cały program zaplanowany na ten tydzień różnych działań w obszarze i ulicy Bursaki i przy lotnisku krośnieńskim od strony ulicy Kaczorowskiego, łącznie z pokazami lotniczymi, w które włączył się też Urząd Marszałkowski i tutaj dzięki nim możemy zrealizować to przedsięwzięcie, ale też spektakularne otwarcie tych zawodów na Stadionie Miejskim przy ulicy Legionów w nocy, pokaz dronów, kilkuset dronów na niebie nad stadionem. No, powinno być bardzo ciekawym wydarzeniem i zachęcam do przyjścia na stadion, na otwarcie tych zawodów, bo to coś niebywałego.
3: Widowiskowe były poprzednie edycje, więc teraz muszą być naprawdę, naprawdę spektakularne.
2: Tak, no mieliśmy rok temu premistrzostwa świata, to był jakby taki poligon doświadczalny, 60 załóg, a w tym roku będzie drugie tyle załóg, więc i wyzwania są ogromne. Tutaj mamy cotygodniowe, co kilku tygodniowe spotkania z fundacją i wszystkimi uczestnikami procesu organizacji tych mistrzostw, ze służbami odpowiednimi, aby zabezpieczyć wszystkie niezbędne rzeczy w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia.
3: Inwestycji i wydarzeń w Krośnie jest wiele. Dziękujemy za przybliżenie przynajmniej kilku z nich. Ja dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję i zachęcam Państwa do udziału w tych wydarzeniach, które w najbliższym czasie będą w Krośnie, szczególnie te Mistrzostwa Świata Balonowe. To coś wyjątkowego i zapraszam. Zawody balonowe mają to do siebie, że odbywają się rano i wieczorem w okolicy godziny 18. Wtedy, kiedy jest, nie ma wiatru, kiedy jest spokój w atmosferze i wtedy można zaobserwować te zjawiskowe balony na niebie krośnińskim.
3: Dziękuję za rozmowę. Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
2: Kłaniam się.
0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Zakończyliśmy program Godzina z samorządem. Rozmowę z prezydentem Krosna będzie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Ja zapraszam na dalszy ciąg niedzielnego programu. Zostańcie z nami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
2: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
1: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arsel.
3: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
1: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.

0: Życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj pogodowe doniesienia słoneczne, bo dzisiaj towarzyszyć nam będzie przewaga pogodnego i słonecznego nieba i tak przez cały dzisiejszy dzień. Pochmurno zrobi się dopiero późnym wieczorem. Dzisiaj na termometrach do 19 stopni, wilgotność powietrza w granicach 60%, na barometrach obecnie 1022 hektopaskale, ale to ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać. Wiatr wieje z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 4 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 15, a to oznacza, że ten wiatr dzisiaj przeszkadzać nam na pewno nie będzie. Najbliższa noc to temperatury w granicach 10 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riwiera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

słuchajcie, piękna muzyczna niedziela, idealna na zasłużony odpoczynek. Niezwykle miło mi powitać Was w Trend Radiu. Przed nami godziny wypełnione najlepszą muzyką, świetną energią, no i mnóstwem pozytywnych wibracji. Bez względu na to, czy leniuchujecie jeszcze w łóżku, nadrabiacie zaległości w lekturze, czy spędzacie ten czas z bliskimi, zapraszam Was do wspólnego spędzania czasu z Trend Radiem. Bądźcie z nami, bo niedziela brzmi dziś po prostu wyśmienicie.

skoro mamy niedzielę, to czas na stały i bardzo przyjemny punkt naszego programu, czyli tradycyjne radiowe życzenia. Zaglądam więc do kalendarza, a tam dzisiaj całkiem pokaźna lista świętujących, kto ma dzisiaj powody do przyjmowania życzeń. Imieniny obchodzą Filip, Jan, Chryzostom oraz Aleksander, Maria, Julian, Aureliusz, Apolinary i Amat. Wszystkim dzisiejszym solenizantom i solenizantkom życzymy zdrowia, wiecznego uśmiechu na twarzy, no i samych radosnych dni z Trend Radiem w tle. 100 lat, a dla wszystkich leci kolejna porcja doskonałych dźwięków.

0: Reklama.
1: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riwiera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
2: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

Trendy Radio, pamiętamy o ważnych datach, a dzisiejsza niedziela niesie ze sobą szczególne święto. Dzisiaj obchodzimy Dzień Weterana Służby Granicznej. To też doskonały czas, aby pochylić czoło i podziękować wszystkim tym, którzy przez lata z pełnym oddaniem, odwagą i poświęceniem strzegli bezpieczeństwa naszych granic. Drogie weteranki, drodzy weterani, dziękujemy za Waszą służbę i życzymy Wam przede wszystkim zdrowia oraz zasłużonego odpoczynku. Dedykujemy Wam ten program, a muzyczną laurkę przesyłamy już teraz.

Zabieram was teraz do słonecznej i niezwykle melodyjnej Italii, bo przed nami absolutny klasyk muzyki rozrywkowej, utwór, który zna i potrafi zanucić chyba każdy z nas. Włoski temperament, wielka pasja, no i duet, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Chodzi o kogo? O nikogo innego jak o Albano i Romina Power w piosence, która przypomina, że prawdziwe hity nigdy się nie starzeją. Śpiewamy zatem razem oto niezapomniane Sempre Sempre. No to róbcie radio głośniej i śpiewamy razem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 km przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku-Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
2: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
3: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
1: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołchobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
4: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
1: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
5: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
1: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiejszego dnia dobre informacje pogodowe, bo niezależnie czy jesteście dzisiaj w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Rzeszowie, Ustrzykach, Sanoku, Dębicy, Jarosławiu, Przemyślu, dzisiaj towarzyszy nam przede wszystkim słońce i temperatury również są bardzo zbliżone te dzisiejszego dnia, maksymalnie do 18-19 stopni. Co ważne, te odczuwalne temperatury podobnie jak te wskazywane przez termometry, a to za sprawą wiatru, który jest dzisiaj niemal nieodczuwalny, wieje ze średnią prędkością 5 km na godzinę z kierunku zachodniego. Wilgotność powietrza dzisiaj wysoka, prawie 60%. Biometr obecnie jest korzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
3: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama.

Jesień, no trzeba przyznać, powoli puka do drzwi, ale w Trendy Radio absolutnie nie rezygnujemy ze słońca, bo wciąż mocno trzymamy się gorącego letniego klimatu, a ten dzisiaj gwarantuje nam iście wybuchowy, muzyczny hit, no i trio Król Latino, Król Disco Polo oraz formacja Rider. Połączyli siły, by rozpalać głośniki radiowe do czerwoności. Przed wami Skolim, Zenek Martyniuk i Rider w megahicie, który pokochaliście od pierwszych dźwięków. Love, więc poczujcie te wakacyjne wibracje w środku niedzielnego dnia. Razem z nami wielkie hity.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Począł się już rok szkolny, a zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły jest priorytetem dla rodziców, nauczycieli i społeczności szkolnej. Istnieje wiele kluczowych czynników, które mają istotny wpływ na ochronę uczniów podczas tej codziennej aktywności. O jakich elementach powinniśmy pamiętać podczas drogi do szkoły, mówi Anna Oleniacz, aspirant sztabowy z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
1: Po pierwsze jest to edukacja i wypracowanie prawidłowych zachowań na drodze. Począwszy od przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych po zasady ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników drogi. Kształtowanie właściwych postaw już od najmłodszych lat jest bardzo ważną częścią edukacji i wierzymy, że przynosi najlepsze efekty w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa naszych dzieci na drogach. Bardzo ważne jest używanie elementów odblaskowych, w szczególności po zapadnięciu zmierzchu, a przecież jesień zbliża się wielkimi krokami, więc zarówno rano, jak też późnym popołudniem widoczność będzie słabsza. Dlatego nawet w terenach zabudowanych zalecamy używanie elementów odblaskowych na odzieży oraz na plecakach.
0: Wspólne zaangażowanie społeczności szkolnej i rodziców ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dzieciom bezpiecznej drogi do szkoły.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
0: Reklama.

cię tego kawałka ponownie pod koniec lat 90., kiedy do akcji wkroczył sam dr Alban. Egzotyczny rytm, wakacyjny luz, więc warto posłuchać, jak brzmi kultowe Papaya Coconut w naszym dzisiejszym programie. Myślę, że ponownie poczujecie powiew wakacji, no i takich upalnych, przyjemnych dni. To serwujemy każdego dnia.

0: W weekendowym programie zaglądamy zawsze też do naszego regionu. Co się w nim dzieje? Tutaj Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił przetarg na przygotowanie kompleksowej ekspertyzy dotyczącej zmiany w gospodarce wodnej na zbiorniku Klimkówka oraz optymalizacji działania tamtejszej elektrowni wodnej. Analiza określi, jak nowe rozwiązania wpłyną na warunki hydrauliczne i hydrologiczne w rejonie zbiornika, jego zlewni oraz poniżej zapory. O tym Katarzyna Tokarz, pełniąca obowiązki kierownika zespołów komunikacji i edukacji wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
1: W ramach zamówienia opracowane zostaną analiza hydrauliczno-hydrologiczna wraz z modelowaniem pracy zbiornika dla różnych wariantów nowego przepływu, analiza przyczyn występowania zawiesiny w wodzie w obrębie zapory oraz niecki wypadowej, a także bilans wodny zlewni dla mniejszych przepływów oraz niższego poziomu piętrzenia. Dokumentacja powinna również przedstawiać zmiany głębokości zbiornika i powierzchni zalewu, a także uwzględniać zmiany klimatyczne, to jest wzrost temperatur powietrza oraz wydłużający się czas trwania suszy hydrologicznej w perspektywie najbliższych 20 lat.
0: Na tej podstawie wielowariantowa koncepcja techniczno-ekonomiczna wskaże, jak bezpiecznie prowadzić gospodarkę wodną i eksploatować elektrownie w nowych warunkach. Badania ocenią również skutki środowiskowe.
2: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezary Jaszczyk.
2: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozję było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
3: Odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
2: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
1: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Li Chang-donga.
0: Reklama.
4: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
5: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama.
13: Trendy radio.
14: Wybijamy
13: trendy brzmienie.
14: Wszechczasów.
13: Dla Ciebie.

Mamy niedzielę, muzyka gra, ale pamiętajcie też, że Trendy Radio to nie tylko to, co słyszycie w głośnikach. Cały czas trzymamy rękę na pulsie i jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ciekawego w naszym regionie. Więc jeśli chcecie być na bieżąco, koniecznie odwiedzajcie naszą stronę internetową trendyradio.pl oraz zaglądajcie na nasz profil facebookowy, bo tam znajdziecie też świeże relacje, fotogalerie oraz mnóstwo ciekawostek z najróżniejszych wydarzeń. Warto sprawdzić, co przygotowaliśmy dla Was w ten weekend, a my wracamy do grania, więc warto zrobić radio głośniej. Jak zwykle mamy dla Was kolejne hity.

0: Zaglądamy ponownie do naszego regionu, tym razem do Jasła, bo tutaj dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą Rozwój to podstawa, podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych w gminie Jasło. W roku szkolnym 2025-2026, podobnie jak w poprzednim, uczniowie mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć dodatkowych, dostosowanej do różnych zainteresowań i potrzeb. Warsztaty z fizyki, chemii, matematyki, biologii czy geografii. Każdy miłośnik nauk ścisłych mógł znaleźć coś dla siebie. O tym Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
1: Projekt Rozwój to podstawa to projekt, który realizowaliśmy przez 2 lata, bo okres realizacji dotyczy od 2024 roku do 2026 roku do 31 lipca. To prawie 2-milionowy projekt, z czego ponad 1 700 000 złotych to dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej. To jest projekt, który łączył tak naprawdę, jeśli chodzi o oferowane usługi, i ten komponent dla uczniów, i dla kadry pedagogicznej, dla nauczycieli i dla rodziców.
0: Przez cały czas trwania projektu uczniowie mogli korzystać ze wsparcia psycholożek, które służyły pomocą w różnych sytuacjach i wyzwaniach dnia codziennego. Z konsultacji korzystali również nauczyciele.

0: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
1: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
0: Reklama.

teraz mam dla Was zaproszenie ponownie do złotej ery lat 90. i mam dla Was wyjątkowy utwór, który podbił europejskie listy przebojów w owych czasach. Czy wiedzieliście, że kultowy kawałek Too Much Heaven w wykonaniu rapera Nana i Jana van der Turna to w rzeczywistości cover? Oryginał został napisany i nagrany przez legendarną grupę Bee Gees pod koniec lat 70. jako ich cegiełka na rzecz funduszu UNICEF. Ponad 20 lat później utwór zyskał zupełnie nowe, hip-hopowo-R&B-owe życie. Posłuchajcie, jak kapitalnie brzmi ta wersja właśnie w wykonaniu z lat 90. Ja bardzo ją lubię. No to odświeżamy i słuchamy.

0: Zaglądamy teraz do Iwonicza Zdroju, bo tutaj trwa modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właśnie w Iwoniczu Zdroju. Inwestycja rozpoczęła się pod koniec czerwca bieżącego roku. Ma na celu gruntowne unowocześnienie obiektu i podniesienie standardu obsługi mieszkańców. Zgodnie z planami modernizacyjnymi prowadzonymi przez gminę Iwonicz Zdrój, obiekt zyska całkowicie nowe funkcjonalności i infrastrukturę. A o tym Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz Zdrój.
1: W tej chwili trwa budowa nowego obiektu administracyjnego właśnie do obsługi PSZOK-u. W ramach tego obiektu również powstanie taka salka szkoleniowa po to, żeby realizować tam przede wszystkim takie działania też edukacyjne. Oprócz tego powstają również nowe wiaty, w których będą gromadzone w sposób selektywny odpady, a dodatkowo jeszcze objęliśmy wsparciem w ramach tego projektu 3 wspólnoty mieszkaniowe na terenie gminy Iwonicz-Zdrój i na terenie tych wspólnot powstaną również dodatkowe zamykane wiaty na odpady, które nie tylko poprawią estetykę powiedzmy wokół tych wspólnot, 2 na terenie Iwonicza-Zdroju, 1 na terenie Iwonicza, ale przede wszystkim właśnie też wyeliminują takie podrzucanie odpadów.
0: Łączny koszt realizacji projektu wynosi ponad 2,5 miliona złotych.

0: Zaglądamy do naszego regionu, tym razem do Rzepedzi, bo tutaj wczoraj odbyły się uroczyste obchody 500-lecia istnienia wsi oraz 200-lecia lokalnej cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w rzepeckiej cerkwi. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski Kościoła Katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Ważnym elementem części oficjalnej było poświęcenie tablicy upamiętniającej 200-lecie istnienia świątyni, a także odsłonięcie ławki pamiątkowej oraz lipy pamięci, mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
1: Została poświęcona specjalna taka tablica poświęcona tej uroczystości. No i udaliśmy się tradycyjnie, aby odsłonić lipy pamięci. Lipy, które łączą młode pokolenie, starsze pokolenie, tak, las zbudowany ze starych drzew, z młodych drzew. No właśnie te lipy są długowieczne, nie tylko będą służyć przyrodzie, ale również będą upiększać nasz skwerek, którego centrum jest ławeczka. Staramy się współpracować z Kozią Skarbów, z Mokrego i budujemy taką ławeczkę. I to jest taki, gdzie taki już być taki mamy plan szerszy, żeby tych ławeczek więcej było, z tego tytułu, że będzie taki produkt turystyczny, gdzie będzie można z charakterystyczną ławeczką sobie zrobić zdjęcie i na niej sobie usiąść.
0: Później wydarzenie przeniosło się na stadion w Rzepedzi, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie obchodów jubileuszowych i powitanie gości. Zebrani wysłuchali prelekcji Wojciecha Wesołkina poświęconej bogatej historii Rzepedzi. Spotkanie było również okazją do promocji nowego informatora historyczno-krajoznawczego pod tytułem Rzepedź, mówi Wojciech Wesołkin.
2: Aby powiedzieć cokolwiek o tej miejscowości, to należy się cofnąć przynajmniej 3,5 tysiące lat do tyłu, ponieważ pierwsze ślady penetracji ludzkiej na tym terenie odbywały się około 1400-1500 lat przed naszą erą, a potwierdza to skarb brązowy, jaki został odnaleziony na terenie wsi w 2015 roku, składający się z czekana, a także ozdób wykonanych właśnie z brązu. Ale sama dokumentacja to dopiero 1526 rok, kiedy to 5 października tegoż roku ówczesny starosta sanocki Mikołaj Wolski dokonał wydania aktu lokacyjnego tej wsi dla niejakiego Jarosza, który zobowiązał się zorganizować tutaj wieś przy pomocy oczywiście werbowanych przez siebie śmieci pochodzących głównie z terenu Wołoszczyzny. Wtedy wieś zaczęła gospodarować właśnie w oparciu o prawo wołoskie, które było oparte o pasterskie zasady gospodarowania, co chociażby ilustrowane było w tym, jakie powinności oni mieli, czyli po prostu mieli obowiązek przekazywania dla starosty sanockiego, a poprzez niego także na dwór królewski danin w postaci owiec, świń, serów wołoskich czy popręgów. Także jest udokumentowane wyraźnie istnienie tak zwanego szalasu, czyli wspólnego gospodarstwa pasterskiego, które w założeniu miało przynosić te pożytki.
0: Od godziny 15 scenę przejęły zespoły ludowe. Wieczorem rozpoczęła się seria koncertów rockowych i popowych. Jako pierwsi zagrali muzycy z formacji Skazani na Dżem. Po nich wystąpił zespół Mała Lady P. Główną gwiazdą wieczoru był zespół Łzy, który zgromadził pod sceną rzeszę fanów śpiewających wspólnie największe hity grupy. Z członkami zespołu rozmawiała nasza reporterka.
3: Znajdujemy się na 500-leciu Rzepedzi. Witamy w Beskidzie Niskim, już tutaj na przełomie Bieszczad. Powiedzcie proszę, czy mieliście okazję coś już tutaj zobaczyć, pooglądać, czy nawet jadąc, podobają wam się te tereny?
4: Tereny nam się bardzo podobają, przynajmniej mogę mówić za siebie. My też byliśmy tutaj w okolicy w tym roku w Lesku, także cieszymy się, że wracamy tutaj w te okolice.
3: To jaka jest piosenka, którą gracie i wiecie i słyszycie z publiczności ten odzew, że to jest nasza, może nie najlepsza, ale dająca największy power na scenie?
4: Ciężko tak wybrać jedną, ponieważ jest kilka takich momentów w koncercie, gdzie

0: robicie?
1: No na pewno sprawia nam to ogromną radość. Cieszymy się, że możemy robić w życiu to, co tak naprawdę kochamy.
2: Po ich występie zagrał jeszcze zespół Aptekarze, a całe wydarzenie zwieńczyła dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadził Mariusz Rymarowicz.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
4: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte, zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
5: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
4: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy port lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu. Już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest o 50 elektryków więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
6: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
4: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosna udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj pogodnie, zdecydowana przewaga pogodnego nieba na barometrach 1022 hektopaskale, na termometrach w granicach 19, a nawet 20 stopni Celsjusza. Wiatr wieje wciąż z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 10 km na godzinę. Barometry wskazują obecnie 1020 hektopaskali, a wilgotność powietrza sięga 56%. Noc najbliższa to temperatury na poziomie 10 kreski. Jutro termometry w regionie bardzo podobne wskazania do dzisiejszych, do 19 stopni Celsjusza. I wciąż będą pojawiać się przejaśnienia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Reklama. Trendy Weekend w Trend Radio.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

A teraz mam dla was taką definicję energii z lat 90. Kiedy tylko pojawiają się te pierwsze charakterystyczne dźwięki, no po prostu parkiet płonie. To hymn pokolenia i klasyka muzyki dance, która do dziś nie pozwala usiedzieć w miejscu. To jak niedziela i mamy się trochę poruszać, obudzić w to niedzielne popołudnie. No to rozkręcamy imprezę, podkręcamy radio głośniej, a z nami w głośnikach La Bouche i nieśmiertelne Be My Lover. La, la, la.

0: Ten weekend upływał pod znakiem wielu imprez i wciąż one trwają w naszym regionie. Tym razem przenosimy się do Nowosielc, bo tutaj była rekonstrukcja bitwy upamiętniającej wrzesień i październik 1944 roku, kiedy Armia Czerwona rozpoczęła operację dukielsko-preszowską, której celem było pokonanie łańcucha Karpat i pomoc słowackiemu powstaniu narodowemu. Właśnie jeden z tych krwawych epizodów odtwarzany był w sobotę w Nowosielcach koło Zarszyna. Dzięki rekonstruktorom i pirotechnice można było przenieść się do czasów II wojny światowej. W 1944 roku wojska niemieckie oraz węgierskie stanęły naprzeciw żołnierzy radzieckich i walczącego u boku Armii Czerwonej Czechosłowackiego Korpusu Armijnego, mówi profesor Andrzej Olejko, historyk.
1: Operacja Preszowsko-Dukielska zgromadziła siły liczące ponad 300 tysięcy żołnierzy tylko po stronie atakującej. Ale jeżeli dodamy równie podobną liczbę w przypadku obrony, to otrzymujemy szokujące dane statystyczne. Ponad 600 tysięcy żołnierzy z obu walczących stron. Nie udało się dojść do Preszowa w 5 dni, nie udało się dojść do Preszowa w 2 miesiące. Operację zatrzymała Aura, matka natura i przeciwnik, z którym nikt nigdy nie dał sobie rady. Tym przeciwnikiem były i są góry.
0: Odtworzenie bitwy w Nowosielcach wymagało zaangażowania wielu rekonstruktorów z Polski i Słowacji oraz pirotechniki, mówi Łukasz Solon, autor scenariusza i reżyser rekonstrukcji.
2: To były grupy z Polski i ze Słowacji.
3: Przygotowania trwały około 2 tygodni. Także bardzo dużo nam straż tutaj okoliczna pomagała. Tak, oczywiście pirotechnika jak zawsze była. Artur Sobiera i najlepszy uważam pirotechnik, z którym od lat współpracujemy. Także bardzo serdecznie dziękujemy.
0: O uzbrojeniu wojsk III Rzeszy opowiada Igor Szewczyk ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK, które odgrywało rolę Wehrmachtu.
4: Odtwarzamy żołnierzy Wehrmachtu i tutaj odtwarzamy jakby sekcję przeciwpancerną. Jesteśmy uzbrojeni w taką rakietnicę przeciwpancerną Panzerschreck. Żołnierz ma skrzynię generalnie tutaj z rakietami do Panzerschrecka, czyli to są właśnie te pociski przeciwpancerne, którymi niszczono pojazdy wroga. Z broni osobistej generalnie korzystano z broni krótkiej, czyli Luger, Waltery, a z takiej powiedzmy większej to Mausery generalnie oraz MP40. To były takie podstawowe bronie, które dysponowali żołnierze Wehrmachtu.
0: Po rekonstrukcji złożono kwiaty pod pomnikiem żołnierzy 2. Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Wydarzenie zakończyła część artystyczna. Rekonstrukcja odbyła się dzięki wsparciu z programu Interreg.
5: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.

0: podróży po naszym regionie. Teraz zaglądamy do powiatu gorlickiego, który planuje rozbudowę budynku przy ulicy Michalusa. Koncepcja zakłada stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego kompleksu administracyjnego. Głównym celem projektu jest konsolidacja wszystkich wydziałów starostwa powiatowego, które obecnie są rozproszone w różnych częściach Gorlic, i przeniesienie ich do jednej wspólnej lokalizacji, a o szczegółach Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
1: Trwają też prace nad przygotowaniem projektu adaptacji tego obiektu, zarówno na potrzeby Nadziei, jak i innych jednostek pomocowych, tak aby wszystkie jednostki mogły być w jednym miejscu. Myślę, że to będzie wielkie, ogromne udogodnienie dla osób korzystających z tego typu pomocy w pięknym, zielonym otoczeniu. Dopiero po uporządkowaniu tych wszystkich kwestii będziemy mogli przejść do kolejnych decyzji dotyczących rozbudowy budynku przy ulicy Michalusa. Harmonogram będzie zależał przede wszystkim od możliwości finansowych powiatu. Istotne znaczenie ma tutaj również stanowisko gminy Gorlice w sprawie ewentualnego zakupu przez gminę budynku starostwa przy ulicy Bieckiej 3. Chcę podkreślić, że nie zamierzamy rozpoczynać inwestycji bez zapewnienia jej realnego finansowania.
0: Budynek zyska duży parking dla interesantów oraz nowoczesne udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami.

0: odpoczynek w Trendy Radio. Po prostu nie może się obejść bez porządnej dawki dobrego humoru i wiralowych hitów, które, no cóż, podbijają internet, ale nie tylko internet, bo i listy przebojów. Czas na absolutny fenomen sieci, utwór, który nuci już cała Polska i przy którym uśmiech sam pojawia się na twarzy. Gwarantuję, że ta melodia zostanie z wami na długo. Czyli relaksujemy się na maksa, bo oto przezabawny, niezwykle chytliwy numer Oj, wymasuj mnie, Romanie.
1: Oj, wymasuj mnie, Romanie.

0: Okres grzybobrania już oficjalnie rozpoczęty, a grzyby są cennym składnikiem diety. Nie tylko ze względu na smak i zapach, ale również ze względu na ich wartość odżywczą i prozdrowotną. Dlatego też warto wprowadzić je do diety nie tylko w okresie ich zbioru. Mogą być one spożywane przez cały rok jako przetwory, grzyby suszone lub mrożone, a o szczegółach dietetyk Magdalena Jaskółka.
1: Grzyby zawierają witaminy z grupy B, a niektóre gatunki zawierają witaminę B2 i B3 w porównywalnej ilości co produkty zbożowe czy mięso. Na przykład 100 gramów świeżych pieczarek pokrywa około 40% dobowego zapotrzebowania na B2 i 30% na B3. Grzyby zawierają również witaminę C, D, E, witaminę A oraz witaminę B12, która uwaga, jest witaminą niedoborową. To, co jeszcze znajdziemy w grzybach, to składniki mineralne takie jak potas, fosfor, magnez oraz żelazo. Nie są to jednak wartości na tyle duże, aby uznać je za najlepsze źródło, więc grzyby traktujemy jako dodatek do innych produktów.
0: Należy jednak pamiętać, że ze względu na występujące u niektórych osób choroby, spożycie grzybów może być przeciwwskazane. Warto to sprawdzić.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanika można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska-Bis. O 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanika można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
2: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
1: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titaniku. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj pogodnie, zdecydowana przewaga pogodnego nieba na barometrach 1022 hektopaskale, na termometrach w granicach 19, a nawet 20 stopni Celsjusza. Wiatr wieje wciąż z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 10 km na godzinę. Barometry wskazują obecnie 1020 hektopaskali, a wilgotność powietrza sięga 56%. Noc najbliższa to temperatury na poziomie 10 kreski. Jutro termometry w regionie bardzo podobne wskazania do dzisiejszych, do 19 stopni Celsjusza, i wciąż będą pojawiać się przejaśnienia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Reklama.

No jak dobrze jest nic nie musieć. Przecież niedziela jest właśnie po to, żeby bezwstydnie i leniwie spędzać czas. Mam nadzieję, że nigdzie się dzisiaj nie śpieszycie i celebrujecie te wolne chwile dokładnie tak, jak lubicie najbardziej. Kanapa, dobra kawa, ulubiona przekąska. Do pełni szczęścia brakuje już tylko odpowiedniego tła dźwiękowego. A oto jak zawsze, bez obaw, dba ekipa Trendy Radia. Zostańcie z nami na ten leniwy reset, bo przed nami jeszcze mnóstwo dobrej muzyki.

0: razem do Sanoka, bo nie tylko po wynik, ale przede wszystkim po wspólny czas, ruch i dobrą atmosferę zadbali uczestnicy i organizatorzy wczorajszego biegu. W sobotę w Sanoku odbył się 7. bieg rodzinny świętego Maksymiliana. Na starcie tegorocznej edycji stanęło 400 biegaczy. Uczestnicy mieli do wyboru jeden z trzech dystansów – 2, 5 lub 11 kilometrów. Najkrótsza trasa była okazją do rodzinnej aktywności. 5 kilometrów pozwoliło sprawdzić swoje możliwości, a najdłuższy dystans skierowany był do bardziej doświadczonych biegaczy, mówi Dorota Trudzik, koordynatorka biegu.
1: W zasadzie pomysł był bardzo spontaniczny. Ksiądz Michał jest fanatykiem biegania i chciał połączyć bieganie z takim fajnym pretekstem do spotkania i stąd pomysł właśnie na biegi rodzinne, bo no właśnie, chyba nie ma ich za dużo w okolicy.
2: Na jakie dystanse mogli dzisiaj pobiec nasi uczestnicy i czy te trasy są wymagające, czy raczej jest to stricte familijny bieg?
1: Najdłuższa trasa liczy 11 kilometrów, no i tutaj już pojawiają się górki, pojawia się trochę też taka nieprzewidywalna nawierzchnia, ale to na tą trasę generalnie no jakby startują biegacze. Natomiast trasy piątka i dwójka, no to są już takie spokojniejsze, więc takie rodzinne bardziej.
0: Na starcie spotkały się dzieci, młodzież, rodzice i seniorzy, a także przedstawiciele szkół, klubów sportowych i służb mundurowych. Rodzinny charakter wydarzenia nie oznaczał jednak rezygnacji ze sportowej rywalizacji. Co o biegu sądzą jego uczestnicy?
3: O, już biegnę tutaj chyba czwarty albo piąty raz. Atmosfera jest jak zawsze fajna, mimo takiej trochę niepogody dzisiaj, ale uważam, że tu atmosfera jest zawsze fajna i może padać, może świecić słońce, jest zawsze rewelacyjnie, a dzisiaj myślę, że będzie top wyścig. To jest rewelacyjna trasa, bo jest domieszka, trochę asfaltu, trochę szutru, także jest wszystko. Jest troszkę podbiegów, także każdy może się sprawdzić. Ja akurat biegnę na jedenastkę, także będzie się na czym sprawdzić.
4: Na dziesiątkę jest to taka fajna trasa, fajne przewyższenia, piękne widoki. No dzisiaj mogą być troszkę gorsze, ale generalnie jest to przepiękna trasa. Jest to moja pasja, biegam, bo tu mieszkam, no i to są moje rejony.
5: Z jednej strony powiedziałbym taki, no nietypowy, organizuję ksiądz, jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym i chętnie uczestniczę w takich biegach i wspieram takie inicjatywy. Ta trasa jest trudna, dzisiaj wybrałem 5 kilometrów, ale biegałem tu już półmaraton, 10 kilometrów, a dzisiaj mamy pogodę kapryśną, ileś lat temu chyba 3 czy 4 lało jak z cebra i dzisiaj się podobnie zapowiada. Ale jestem ogólnie dobrze nastrojony, mówiąc kolokwialnie, i myślę, że nie będzie większych problemów.
4: Ponieważ mąż jest z Sanoka, teściowa teściu z Sanoka i uwielbiamy księdza Michała i parafię tutaj świętego Floriana. Mąż jest organistą na parafii tutaj świętego Maksymiliana, także po prostu mamy taką tradycję i uwielbiamy biegać. Bieg jest dostosowany, bo to od samego początku była taka tradycja, że to jest bieg rodzinny, więc niezależnie od umiejętności, sprawności, myślę, że każdy jest w stanie sobie poradzić. Oczywiście te dłuższe odcinki, no trzeba jednak jakąś tam kondycję mieć, prawda? Ale myślę, że można sobie to dostosować i te 2,5 kilometra, nie? Chyba jest i właśnie dzisiaj 11. Myślę, że każdy jest w stanie odnaleźć coś dla siebie.
0: Bieg był także doskonałą okazją do wspólnego spędzania czasu. Przy kaplicy świętego Maksymiliana i pierwszym liceum ogólnokształcącym odbyły się zabawy, gry i atrakcje dla dzieci, a także wspólny posiłek oraz czas na integrację. Wydarzenie zorganizował rektorat świętego Maksymiliana w Sanoku.

0: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
1: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
0: Reklama.
2: Trendy Radio.

0: Zaglądamy teraz do gminy Zarszyn, gdzie zakończyły się konsultacje społeczne strategii rozwoju gminy na lata 2026-2036 w formie ankiety dla mieszkańców opublikowanej na stronie gminy. Ankieta dostępna była 3 tygodnie. Na wnioski i analizę przeprowadzonych konsultacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Na chwilę obecną na podstawie przeprowadzonych warsztatów diagnostycznych oraz analizy zidentyfikowano główne problemy gminy Zarszyn o znaczeniu strategicznym. Problemy określono w 3 strefach – społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej. O szczegółach Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
1: I tak najbardziej wyróżniające się problemy, na które zwrócili mieszkańcy uwagę w naszej ankiecie, no to przede wszystkim spadek liczby mieszkańców gminy o blisko 6% na przełomie lat 2015-2024. Niekorzystna struktura i dynamika demograficzna ograniczająca zasoby pracy oraz społeczny potencjał rozwojowy gminy. Mieszkańcy również zwracali uwagę na odczuwaną przez nich ograniczoną dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa otwartego i zamkniętego.
0: Kolejnym wnioskiem z konsultacji były m.in. niewystarczająca dostępność architektoniczna części infrastruktury i usług publicznych, niespójność i niski standard lokalnej infrastruktury rowerowej oraz brak terenów inwestycyjnych w zasobach komunalnych dla potencjalnych inwestorów.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Niedzielne popołudnie przenosimy się na drogi naszego regionu. Niestety na drodze wojewódzkiej numer 992 w Gorzycach, to miejscowość w powiecie jasielskim koło Nowego Żmigrodu, doszło do zderzenia dwóch samochodów. W zdarzeniu zostały poszkodowane dwie osoby. Jedna z nich była uwięziona w pojeździe. Na miejsce zdarzenia zadysponowano służby ratownicze. Skierowano też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Obecnie służby pracują na miejscu i zabezpieczają miejsce zdarzenia. W tym rejonie występują duże utrudnienia w ruchu.
0: Informujemy o tym, co ważne.

0: Trendy Radio teraz o oszustwach, bo w ostatnim czasie policjanci odnotowali zwiększoną aktywność oszustów, którzy wykorzystując metody manipulacji podejmują próby wyłudzenia oszczędności od swoich ofiar. Ofiarami przestępców padają najczęściej osoby starsze, ale także aktywne zawodowo, korzystające z internetowych komunikatorów i platform społecznościowych. O tym Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Generalnie najwięcej

0: Pamiętajmy o tym, że podczas takich codziennych spotkań z tymi naszymi, z tymi osobami najbliższymi, aby ich przestrzegać przed różnego rodzaju zagrożeniami.
1: Przestępcy nieustannie wykorzystują nowe metody i udoskonalają stare, aby uwiarygodnić wymyślone przez nich historie. Policja apeluje o zachowanie ostrożności.

wami dobiega powoli końca. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone chwile i za to, że Trendy Radio mogło dziś gościć w waszych domach, samochodach, no po prostu w głośnikach waszych radioodbiorników, ale absolutnie nie wyłączajcie ich. Muzyczny maraton trwa dalej, a ja już teraz gorąco zapraszam was na wyjątkowe spotkanie po godzinie 17:00, wtedy na naszej antenie Retrolista, czyli podróż po największych klasykach wszechczasów. Do usłyszenia już za tydzień. Cudownego popołudnia i wieczoru.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb. Będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze. Słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się 2 ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
2: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
1: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
3: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
4: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wino właśnie, wyśmienite.
5: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
4: Zdanie.
1: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnice. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne SOR-y. W tym roku, w pierwszych dniach imprezy, na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Jaka aura pogodowa w regionie? Wciąż przede wszystkim sporo pogodnego nieba i sporo słońca nam dzisiejszego dnia towarzyszy. Na termometrach w granicach 19 stopni, na barometrach 1020 hektopaskali. Wilgotność powietrza obecnie w granicach 59%, ale będzie wzrastać w nocy w granicach 85%. Zachmurzenie 80-70%, w nocy większe zachmurzenie nawet do 100%. Jutrzejszego dnia zachmurzenie duże 96%, ale wciąż będą pojawiać się przejaśnienia i co ważne, na termometrach 19 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Reklama.

0: radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
1: A dzisiaj gościem programu jest Michał Podsiedlik, specjalista do spraw pracy. Prawnik, dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, kłaniam się.
1: Dzisiejszym tematem rozmowy będą nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Pierwsza z nich to przekształcenie umowy zlecenia czy jednoosobowej działalności gospodarczej w umowę o pracę na mocy decyzji PIP. Właśnie w jakiej sytuacji PIP może uznać, że zatrudnienie ma cechy umowy o pracę?
2: Przede wszystkim, jeżeli zostanie jednocześnie spełnionych 5 warunków, to znaczy po pierwsze, praca jest wykonywana odpłatnie, po drugie, dana osoba wykonuje swoje obowiązki osobiście, po trzecie, miejsce pracy jest narzucone z góry przez ten podmiot zatrudniający, po czwarte, mamy wskazane godziny pracy, no i po piąte, taka osoba ma przełożonego czy przełożoną, która wydaje polecenia służbowe. I tutaj zgodnie z tym, co mówi kodeks pracy, zatrudnienie w takich warunkach to jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy i to bez względu na to, jak ta umowa zawarta się nazywa. I co więcej, kodeks pracy zabrania też zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną, na przykład jakąś umową zleceniem czy umową o świadczeniu usług, jeżeli te warunki są spełnione. Bo gdyby faktycznie było tak, że te warunki są spełnione, a mimo wszystko strony podpisują na przykład umowę zlecenie, czy jednoosobową działalność gospodarczą tutaj byśmy mieli, no to może to wyczerpywać znamiona wykroczenia. Więc takimi najczęstszymi sytuacjami, które na pewno będą podważane przez inspekcję pracy, no to na przykład przypadki, w których pracownik najpierw był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a następnie ta osoba założyła jednoosobową działalność gospodarczą i teraz temu samemu podmiotowi wystawia faktury. Inny przykład. Kilka osób jest zatrudnionych na tym samym stanowisku pracy, ale na podstawie różnych umów. Na przykład jedna osoba ma umowę o pracę, inna umowa zlecenie. Kolejny przypadek, no to są zapisy w treści umowy zlecenia, które wskazują bardziej na umowę o pracę, czyli mamy na przykład terminologię pracodawca, pracownik, czyli coś, co mamy w kodeksie pracy, jakieś narzucenie sztywnych godzin pracy, typu od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, jakaś informacja o godzinach nadliczbowych, które występują tylko w kodeksie pracy, jakieś dodatki za niedzielę, za święta, to też tylko kwestia, którą znajdziemy w prawie pracy, jakiś urlop wypoczynkowy, przecież tego nie ma w umowach zlecenia w kodeksie cywilnym, jakieś okresy wypowiedzenia identyczne jak w kodeksie pracy, no to w takich sytuacjach jest bardzo duże prawdopodobieństwo, no, że takie zatrudnienie będzie podważone przez inspekcję pracy, no i z tym się trzeba w takich przypadkach na pewno liczyć.
1: A czy zasada swobody umów ma znaczenie przy zawieraniu umowy zlecenia zamiast umowy o pracę?
2: Co do zasady tak, bo obie strony mogą sobie swobodnie podjąć decyzję nie tylko dotyczącą rodzaju zatrudnienia, na przykład czy to będzie umowa o pracę, czy umowa o świadczenie usług, czy umowa o zlecenie, czy jeszcze coś innego, ale również warunków tego zatrudnienia, na przykład rodzaj wykonywanych obowiązków. Ale jest jedno ograniczenie, czyli ta sytuacja, w której dane zatrudnienie wykazuje wszystkie cechy wskazane w kodeksie pracy, te 5 cech, o których mówiliśmy przed chwilą. Czyli innymi słowy, jeżeli praca jest wykonywana we wskazanym miejscu, w narzuconych godzinach, osobiście, pod czyimś kierownictwem i odpłatnie, no to wtedy mówimy o umowie o pracę. I tutaj nie ma znaczenia wtedy swoboda umów. Nie ma znaczenia, że ktoś jest na przykład emerytem, studentem. To nie jest istotne. Przepis dotyczy wszystkich osób. No ale też chciałbym, żebyśmy wszyscy tutaj pamiętali o jednej rzeczy, że ta zasada swobody umów nie jest i nigdy nie była całkowita. Czy mogę sprzedać swoją nerkę? No nie. Sprzedać swoje dziecko? Też nie. Czerpać zyski z cudzego nierządu? To też jest zabronione i karane, więc swoboda umów zawsze miała i będzie mieć swoje ograniczenia.
1: Czy podmiot zatrudniający może odwołać się od decyzji PIP o przekształceniu zatrudnienia w umowę o pracę?
2: Takie odwołanie od decyzji Okręgowego Inspektoratu Pracy wnosi się na piśmie w terminie miesiąca od dnia doręczenia takiej decyzji i to odwołanie powinno zawierać no, takie przytoczenie tych wszystkich zarzutów, wniosków, uzasadnienie, dlaczego się na przykład taki podmiot zatrudniający z tą decyzją nie zgadza. No i teraz, jeżeli inspekcja pracy uzna to odwołanie w całości za słuszne, no to jak najbardziej może się okazać, że ta decyzja będzie zmieniona czy całkowicie uchylona. Natomiast jeżeli to odwołanie nie zostanie uwzględnione, no to wtedy inspekcja pracy przekazuje takie odwołanie niezwłocznie do sądu. I to sąd będzie wtedy decydować, czy taka decyzja jest prawidłowa, wydana przez inspekcję pracy, jest prawidłowa, czy też nie. I to musi się stać w terminie nie później niż miesiąc od wniesienia takiego odwołania. I to też ciekawa jeszcze informacja, bo być może tutaj część z Państwa by zaraz stwierdziła, że to do sądu, to bardzo dużo czasu minie. No tutaj akurat niekoniecznie, bo sąd pracy ma działać w ten sposób, aby ta pierwsza rozprawa przypadła nie później niż miesiąc od momentu, kiedy takie odwołanie pojawi się w sądzie, więc powinno to działać dużo szybciej niż standardowo przy innych sprawach dotyczących prawa pracy.
1: Czy decyzja PIP dotycząca przekształcenia zatrudnienia będzie obejmować cały okres trwania umowy zlecenia bądź też samozatrudnienia?
2: Nie, to nie będzie cały okres zatrudnienia. Decyzja Inspekcji Pracy o przekształceniu zatrudnienia w umowę o pracę będzie takie skutki prawne wywoływać dopiero od chwili uprawomocnienia danej decyzji, czyli na przykład od daty jej wydania, jeżeli nie zostało złożone odwołanie, bo pamiętajmy, że faktycznie ta możliwość odwołania od tej decyzji jest. Czyli przykładowo, jestem zatrudniony na podstawie umowy zlecenia od 1 stycznia tego roku, ale prawomocna decyzja wydana przez Inspekcję Pracy dopiero na przykład 8 września. Więc od tej chwili, owszem, moje zatrudnienie przekształciło się w umowę o pracę, ale to jest dopiero od tego 8 września. To, co było od 1 stycznia do 7 września, no nie, to dalej będzie umowa zlecenie, dopiero od tego przykładowego 8 września będziemy mówili o umowie o pracę. No ale może się też okazać, że Inspekcja Pracy, bo ma takie prawo, albo ten człowiek zatrudniony na podstawie umowy zlecenia stwierdzą, no dobra, to ja już od 8 września mam umowę o pracę, no to ja złożę do Sądu Pracy pozew o przekształcenie całego tego zatrudnienia w umowę o pracę, czyli od 1 stycznia w tym naszym przykładzie, czyli za ten okres wcześniejszy niż ta data wydania decyzji przez Inspekcję Pracy. Inspekcja Pracy też to może zrobić, też ma takie uprawnienie. Czyli tak porządkując całą sytuację i wracając do tego naszego przykładu, prawomocna decyzja obowiązuje od 8 września, od tego momentu jestem pracownikiem, ale występuję do Sądu Pracy o przekształcenie całego okresu zatrudnienia na umowę o pracę, czyli ten okres od 1 stycznia również tak. I gdyby mi się to udało przed sądem, no to pracodawca będzie musiał rozliczyć zarówno składki, jak i zobowiązania pracownicze za cały okres wskazany w treści, ale już wtedy wyroku Sądu Pracy.
1: A jakie są skutki prawne zawarcia umowy o zlecenie w sytuacji, w której powinna obowiązywać umowa o pracę?
2: Tu trzeba brać pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, inspektor pracy ma możliwość wydania decyzji, która by przekształcała dane zatrudnienie w umowę o pracę. No i w takim przypadku istnieje pewna procedura odwoławcza od takiej decyzji. Czyli jeżeli pracodawca postanowi z tej procedury skorzystać, no to wówczas to nie inspektor pracy, tylko sędzia w sądzie pracy będzie podejmować ostateczną decyzję. Czy w danym przypadku mamy do czynienia z umową o pracę, czy mimo wszystko nie, jednak to był inny rodzaj zatrudnienia, na przykład jednostkowa działalność gospodarcza, jakaś, nie wiem, umowa zlecenia, umowa o świadczeniu usług, cokolwiek takiego. No i z drugiej strony mamy zastąpienie tej umowy o pracę poprzez umowę cywilnoprawną, no może być niezgodne z prawem, może tutaj wyczerpywać znamiona wykroczenie, jeżeli faktycznie te 5 elementów, o których mówiliśmy wcześniej, jednocześnie wystąpią, no to wtedy to będzie wykroczenie. No i jeszcze jedna rzecz na sam koniec, o której chciałbym Państwu powiedzieć, że wydanie przez Inspekcję Pracy takiej decyzji odnośnie przekształcenia danego zatrudnienia w umowę o pracę, to nie może być podstawa jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania pracownika. To zwłaszcza nie może stanowić przyczyny, która by uzasadniała rozwiązanie takiego stosunku prawnego, zakończenie jego, wypowiedzenie przez pracodawcę. To byłoby niezgodne z przepisami, to by było też opcją, która wyczerpywałaby znamiona wykroczenia, więc tutaj też nie może pracodawca czegoś takiego zrobić, że przyjdzie inspektor pracy, przekształci nam zatrudnienie w umowę o pracę, to w tym momencie pracodawca stwierdzi, a nie, no to ja w takim razie takiego człowieka z pracy zwalniam. Nie, absolutnie nie. To byłoby niezgodne z przepisami.
1: Na tym zakończymy dzisiaj. Michał Podsiedlik, specjalista do spraw pracy i prawnik, był gościem. Całość rozmowy można odsłuchać na naszej stronie internetowej trendradio.pl.
0: Z Trendradiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne, pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger Uchrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
1: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
2: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
1: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła dwa zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą dwa kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy pogodowe zapowiedzi synoptyków. Dzisiaj wieczór i w nocy pojawiać się będzie więcej chmur, ale nie powinno padać. Jutrzejszego dnia wciąż zachmurzenie duże, przekraczające 90%. Podobnie będzie w wtorek i wtedy też mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Co ważne, środa będzie tym najcieplejszym i najpogodniejszym dniem nadchodzącego tygodnia. Wtedy na termometrach nawet 23-24 stopnie. A już od czwartku z powrotem chłodniej, 18-19 kresek i taka też aura pogodowa zapowiadana jest przez synoptyków na przyszły weekend. A nocami temperatury nie najgorzej, bo 10-11 stopni, więc wciąż jeszcze noce ciepłe.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl. Reklama.
3: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
4: I już po 17:00 na zegarze, więc pora na retrolistę. Łukasz Michnal, kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom. W szczególności pozdrawiam tych, którzy przez cały tydzień czekali na to, aby zasiąść przed radioodbiornikami, założyć słuchawki na uszy i właśnie sprawdzić, co dziać się będzie dzisiaj w tym 639. zestawieniu retrolisty. Bardzo gorąco pozdrawiam tych, którzy może dzisiaj po raz pierwszy włączyli Trend Radio i zasłuchają się w magiczną playlistę hitów, które do godziny 20 przyniosą nam całą masę hitów sprzed lat. No a zaczynamy od wylotów. Dwa przeboje, Living Joy Dreamer i La Strada, to był błąd, opuszczają listę.
5: Wyloty.

0: Tysiące trendy hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: 639. notowanie retrolisty rozpoczęte. Już pierwsze takty muzyczne zagrane. Przypomnę, dzisiaj poza 32 przeboje, czyli Living Joy, Dreamer i La Strada, to był błąd. A ich miejsce uzupełnia już, proszę bardzo, na 30. utworek Prince of Love, DJ Sami. Tak zaczynamy odliczanie 30 gorących retrohitów. A wszystko na antenie Trend Radia do 20.
2: 30.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Do You Think I'm Sexy and Trans i Rod Stewart. To też propozycja sprzed tygodnia, która wdarła się do trzydziestki. Liczymy, że te przeboje troszeczkę namieszają w zestawieniu. Za to już pnie się w górę kolejny przebój, który jeszcze nie tak dawno gościł w poczekalni. To oczywiście mowa o numerze Restless.
2: 29.

0: Komentarz Twojego radia. Trendy radia.
1: I was born to love you. Worlds Apart na miejscu numer 27. Oczko wyżej, pozycja 26. Modern Talking i Angie's Heart.
2: 27.
3: W górę.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama.
7: Każdą niedzielę po 17 retro lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
8: 26
9: w górę.

0: Zanim w głośnikach pojawi się utwór, który dzisiaj na miejscu numer 25, to ja jeszcze pragnę wspomnieć, że możecie głosować na swoje ulubione hity, wysyłając SMS-y pod numer 7148. Treść SMS-a to trl.r, potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu, koszt, złotówka i 23 grosze. Dobrze, wiecie jak można głosować, zaglądajcie też na stronę www.trendradio.pl, zakładka retrolista. No a ja gram dla was to wspomniane miejsce 25. Będzie po polsku D-Bomb, kolorowy zawrót głowy, później Sequential One, My Love Is Hot i Rafael Lacara z utworem Pedro, też niebawem.
1: 25. W górę.

0: Zawsze trendy hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Sporo fajnych utworów pojawiło się na antenie Trend Radia. To 639 notowanie. Dzisiaj, no proszę bardzo, cały czas mkniemy w górę listy i sprawdzamy kolejne pozycje. Na miejscu numer 22 Depeche Mode, Everything's Count. A później General Base i Poison.
2: 22.
3: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
1: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do Starego Smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
3: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
1: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
0: Reklama.
10: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
11: Otwieramy kolejną dziesiątkę hitów 639 notowania retrolisty. Będzie to przebój, który bezapelacyjnie kojarzy się z letnim czasem, z wakacjami. The Summer is Magic to numer 20 i spadek z 15.
12: 20.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Wakacyjne brzmienie na 20, a teraz 19 lokata P-Lion Happy Children w roli Spadkowicza z miejsca 16.
0: 19.
2: W dół.

0: Dream in the Night, Skyline. To będzie hit, który pojawi się za chwileczkę w naszej radiowej playliście. Ja przypominam, trwa 639. notowanie retrolisty, a wy możecie głosować, wysyłając swoje SMS-y pod numer 7148 i wpisując treść trl.r, a następnie dodajecie tytuł i wykonawcę właśnie waszego ulubionego przeboju. No to co, wiemy co robić, ja też wiem, gram kolejny z hitów, które goszczą w retroliście.
1: 18 w górę.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Jaśle.
1: Dr. Alban Luke, who's talking. Już za momencik na miejscu 17. I tak, moi drodzy, do godziny 20 przerabiamy stare, niezapomniane muzyczne motywy. A to wszystko w ramach retrolisty. Dzisiaj 639. Zestawienie trwa
2: 17.
0: W górę.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Wakacyjne hity coraz niżej, to znak, że chyba jesień z zapasem. No, moi drodzy, czy podczas wakacyjnych wojaży wysłaliście do kogoś pocztówkę z wakacji? Oto pytanie już w zasadzie na połowie września. Papa Dance, no właśnie, zrobili taki utwór, do tego nadali tytuł Pocztówka z wakacji. I dzisiaj, w 2026 roku, mimo upływu lat, dalej walczą wasze głosy. Chociaż tych głosów coraz mniej, bo spadają z 11 na 16.
2: 16.
3: W dół.

0: samym centrum naszej układanki pojawia się utwór Friday Night 24/7 na 15. A jeśli chodzi o kolejne ponadczasowe motywy, na 14 miejscu będzie Garcia i przebój Kalimba de Luna, a później Milk Incorporation i Time. Zostawiam was w dobrym muzycznym towarzystwie, zatem posłuchajcie uważnie, no i dołączcie do zabawy, bo przecież głosować można cały czas.
1: 15
2: w górę.
3: Hi, Stacy here.
4: Hi, this is Stella. What's up? It's Friday night.
3: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You want to go there?
4: All right.
3: Okay, let's go.
5: Well, it feels so good.

0: Reklama. Uwaga właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam 668 840 969.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Dwa przeboje pozostają nam do tego, abyśmy wkroczyli do pierwszej dziesiątki, jeśli chodzi o zestawienie numer 639. Retrolista trwa, a ponadczasowe numery gramy na 101.9, 95 i 2 FM. Wśród tych hitów Solid Bass, You Never Know.
0: 12.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Tuż za pierwszą dziesiątką dzisiaj utwór Wonderful Feeling i Two Brothers on the Fourth Floor. Tak, zagramy, jeśli chodzi o miejsce numer 11. A ten utwór spada z 8.
0: 11. W dół.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trend Radio.
1: Przychodzi taki moment, kiedy no, patrzymy już w stronę czołowych lokat, jeśli chodzi o retrolistę. W każdy weekend między godziną 17 a 20 można odświeżyć swoją muzyczną pamięć i właśnie za to, że jesteście razem z nami, to niskie ukłony w waszą stronę, panie i panowie. No a pierwszą dziesiątkę hitów dzisiaj otwiera Visitors, to numer od Koto, który no właśnie na miejscu 10 już awansik z 12. 10.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla ciebie. W Krośnie.
1: Zobaczmy do pokoju, gdzie mamy listę rezerwową hitów, których jest naprawdę mnóstwo. Każdego tygodnia podsyłacie kolejne z nich i lista oczekujących w kolejce na zagranie jako propozycja bardzo, bardzo długa. Dzisiaj kolejność pokazuje, że tu Fabiola i utwór Play This Song. Czas zagrać.
2: Propozycje.

0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama.
2: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
3: Pierwsza dziesiątka hitów już w odliczaniu. Na 10:00 Visitors, a na 9:00 Proximus. Proszę bardzo, Mauro Picotto w tym notowaniu awansuje dokładnie o 4 oczka z 13 na 9.
4: 9.
5: W górę.

0: Trendy Radio 101 i 9FM.
1: Również w górę listy pnie się Fun Factory z numerem Prove Your Love. To tak gra Trendy Radio co weekend, a to jest retrolista 639. Notowanie. 8.

0: Retrolista.
1: Zamknijcie na chwileczkę oczy i będzie można troszeczkę pomarzyć. A zrobimy to przy utworze, który zapisał się na kartach nie tylko muzycznej, ale też i filmowej historii. Berlin, Take My Breath Away. To miejsce numer 7 i mocny spadek, bo przed tygodniem, przypomnę, był to nasz numer 2. 7.

0: Strefa spadków, tak, moi drodzy, kolejny utwór, który odnotowuje spadek z piątego na szóste, Kaoma, Lambada.
1: Sześć. W dół.

0: Jakoś te utwory dzisiaj nam się zmówiły, albo to zmowa naszych radiosłuchaczy. Tuż za Kaomą i przebojem Lambada pojawia się DJ Sami. Sunlight, też spadek. Tym razem z czwartego na piąty.
1: W dół.

0: 95 i 2 FM.
1: Pamiętajcie, moi drodzy, w każdym notowaniu Retrolisty pojawiają się trzy hity, które będą walczyć o wasze głosy. Jedna piosenka już dzisiaj była zagrana. Była to piosenka o tytule Play This Song od Tu Fabiola. No a teraz sięgam sobie po propozycję, która zatytułowana jest If You Believe. To Sasza.
2: Propozycje.

0: Reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
3: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Reklama.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Po serii spadków nareszcie mamy przeboje, które awansują. No i proszę bardzo, tak jest chociażby w przypadku miejsca czwartego. Una, Paloma, Blanka, George Baker's Selection.
2: 4.
3: W górę.

Teraz miód na uszy dla tych, którzy uwielbiają formację Culture Beat, bo właśnie teraz sięgniemy do twórczości tejże grupy. Pamiętacie utwór Pay No Mind? Jeśli nie, to pora sobie odświeżyć, a jeśli utwór przypadnie wam do gustu, to też pamiętajcie, że możecie zagłosować. To propozycja numer 3 do dziś.

0: Trend Radio 95 i 2FM.
1: Wkraczamy sobie na podium 639 notowania retrolisty. W top 3 dzisiaj między innymi Ich Troje. Utwór Powiedz awansuje z miejsca szóstego.
2: W górę.

0: czołówce retrolisty. Roszat ciąg dalszy, bo proszę, również i Belinda Carlisle z przebojem La Luna spada dzisiaj z miejsca pierwszego na drugie. Zatem srebro dla tej wokalistki.
1: Dwa.
2: W dół.

0: I czas już ogłosić miejsce pierwsze. Dzisiaj MC Hammer, You Can't Touch This. Skok z miejsca trzeciego na pierwsze. Oficjalnie tak dzisiaj przypieczętujemy odliczanie 639 zestawienia retro listy na 101.9 95 2 FM. Ten program co weekend między 17 a 20 właśnie.
1: Jeden
2: w górę.
3: You can't touch this.

0: komplet hitów zagrany, zatem moi drodzy, żeby tradycji stało się zadość, aby właśnie jeszcze dla tych może delikatnie spóźnialskich przypomnieć pierwszą trójkę co najmniej, to już mówię, na miejscu trzecim Powiedz i ich troje, awans szóstego, z miejsca pierwszego na pozycji numer dwa spada Berlin de Carlisle i La Luna, a nowym numerem jeden You Can't Touch This, czyli MC Hammer, który wskoczył z miejsca trzeciego na pozycję lidera. Łukasz Michtal, dzięki za uwagę, fajnie, że byliście razem z nami, fajnie, że oddaliście swoje głosy na swoje ulubione piosenki. Propozycje nowe też odnotowane, zatem Retrolista wraca za tydzień. Wszystkiego dobrego, kłaniam się, cześć!
1: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents, in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To w pociąg towarowy, a nie pasażerski, uderzył dron przy granicy z Polską. Doprowadził do kolizji i uciekł. Policja szuka kierowcy. Trzeci mecz i trzecia wygrana. Polscy siatkarze bronią Mistrzostwa Europy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku rosyjskiego drona dziś rano w pobliżu polskiej granicy była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan. Według wcześniejszych komunikatów polskiego i ukraińskiego przewoźnika kolejowego celem ataku miała być lokomotywa pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Kijów, który po południu dojechał do Warszawy.
2: To są nasze informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
3: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
1: Mówili komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan, a odpowiadał premier Donald Tusk. Tymczasem premier na odprawie groził, że Rosjanie są gotowi użyć przeciwko Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Szef rządu dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Policja szuka kierowcy, który uciekł z miejsca kolizji w Poznaniu na ulicy Baraniaka.
4: Na miejscu pojawił się przewodnik z psem służbowym, był również technik, który wykonywał oględziny pojazdu. I teraz robimy wszystko, żeby jak najszybciej zidentyfikować tego kierowcę, tak żebyśmy mogli wyjaśnić, co dokładnie tam się stało.
1: Mówił nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 w swoim trzecim meczu grupy B Mistrzostw Europy i zostali liderem w swojej grupie z kompletem wygranych i punktów, a także bez straconego seta. Wcześniej wygrali z Portugalią i Izraelem. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro mają dzień wolny, a we wtorek zagrają z Ukrainą. A w Nowym Jorku właśnie rusza finał mężczyzn US Open. Walczą Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.

Dzień dobry wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej, a to fakt, że nawet w tak ponury dzień jak ten dzisiejszy będziecie mieć okazję, żeby w waszych sercach zaświeciło słońce do bitu tanecznego. No bo właśnie, bo zaczynamy disco hity w Trendy Radio, czyli najlepszy sposób na dobre wejście w weekend tanecznym krokiem, moi drodzy. Co piątek widzimy się tutaj po 21:00 właśnie po to, żeby ten weekend wspólnie rozpocząć, no i będę do samej północy grał dla was najlepsze taneczne utwory. No to co, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Zaczynamy od Szymona Jankowskiego, Oczy jak gwiazdy. Zaczynamy disco.

No i jak tam, moi mili, gotowi na kolejną muzyczną propozycję? No bo jeśli tak, to ja już za chwilę odpalam kolejny utwór. Teraz będzie nowość od gościa, który swego czasu dominował chyba każdą imprezę utworem Miłość w Zakopanem. Już myślę, że wiecie, o kogo chodzi. Oczywiście o Sławomira. I to właśnie ze Sławomirem teraz spędzimy najbliższe 3 minuty. No to co, Sławomir, uno momento, już teraz w Disco Hitach.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

Oczywiście polskiego disco w disco hitach nigdy dość. No i właśnie teraz w takich klimatach będziemy się poruszać. Ja tylko przypomnę, że jestem do samej północy tutaj razem z wami. Mam nadzieję, że wy ze mną również. Sprawdzam cały czas obecność na naszym trendy radiowym Facebooku. Topki teraz w disco hitach. Od dzisiaj jesteś ex.

chwilą mieliśmy świeży powiew, jeśli chodzi o muzykę disco, no to teraz może klasykiem. No, taki utwór, raczej grupa, taka jedna z bardziej klasycznych, no to chyba Top One to jest rzeczywiście ten zespół, który każdy będzie kojarzył właśnie z takim klasycznym disco polo. No to co, lecimy. Top One to moje miejsce teraz w disco hitach.

come me.

nadzieję, że jesteście gotowi na utwór, który chyba zna każdy Polak. Ciężko mi powiedzieć, czy obecne pokolenie, ale na pewno takie 20 plus, no to chyba nie ma w tym kraju osoby, która nie jest w stanie tej piosenki zaśpiewać. Już teraz w Disco Hitach Boy.

Ogromnie chciałem podziękować za masę dobrych słów na temat naszego najnowszego utworu, utworu zespołu Rompej. Jeżeli chcielibyście nas jutro zobaczyć, znaczy zobaczyć na żywo, przepraszam, może niekoniecznie jutro, ale w sumie jutro jest dobra okazja, bo gramy ostatni koncert w tym sezonie wakacyjnym. Także jak coś, zapraszamy do miejscowości Polichty w gminie Gromnik, więc w sumie w zasięgu nadajników naszych disco hitów, naszego Trendy Radio, także lecimy dalej, moi drodzy, teraz specjalnie dla wszystkich Trendy słuchaczy Rompej. Nie, nie, nie.

Ani się nie obejrzeliśmy, a połowa dzisiejszego wydania Disco Hitów już za nami. No to mam nadzieję, że zostaniecie ze mną już do samej północy, bo wcale tak dużo czasu nie zostało, a ja będę grał tak, żebyście też tego nadajnika w żaden sposób nie chcieli na inną stację przełączyć, ani wyłączyć. No to co, lecimy teraz. Andre, Tak blisko, kochanie.

polskiego disco dzisiaj w disco hitach i to niekoniecznie tych takich najnowszych utworów, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do samego końca i przypomnicie sobie utwory, do których bawiliście się podczas dyskotek, imprez, na których spędzaliście swoje najfajniejsze chwile w życiu. Klaudi teraz w disco hitach chce być twoim skarbem.

Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trendy Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready? Powtórka programu Disco Hity.

To, że już bliżej jak dalej do końca dzisiejszego wydania, to nie znak, że będziemy zwalniać. Wręcz przeciwnie. Nakręcamy tempo i mam nadzieję, że już do samego końca ze mną zostaniecie i będziecie mieć pewność, że będziecie na 100% wybawieni na cały kolejny tydzień do kolejnego wydania Disco Hitów Trendy Radio. No to teraz, żebym nie był gołosłowny, muszę coś zagrać porządnego. Disco Prince teraz w Disco Hitach. Idealna.

Ostatnia kwarta w Disco Hitach, także mam nadzieję, że ze mną zostaniecie już tak do samego końca, już bez wyjątku. Sprawdzam cały czas obecność na naszym trendy radiowym Facebooku. No i koniecznie jeszcze tak przypomnę dla tych, którzy chcieliby nas słuchać, a na przykład będą gdzieś wyjeżdżać, czy to do pracy, czy to jeszcze jakieś szybkie wakacje wrześniowo-październikowe, no to trendyradio.pl, tam macie odtwarzacz online, na którym możecie nas słuchać, nawet będąc gdzieś daleko za granicą. Teraz Mandy w Disco Hitach, Coco.

Na koniec przeniesiemy się do dawnych czasów, choć utwór współczesny, bo z zeszłego roku, ale bardzo w klimacie, którym dawniej praktycznie każdy zespół disco polo chciał błyszczeć, i to w telewizji, i to podczas koncertów, więc przenieśmy się do tamtych lat, chociaż ze współczesnym utworem. Miły Pan i Defis teraz w disco hitach Chicago.

Moi drodzy, no i stało się, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów w Trend Radio. Z całego serca niezmiennie chciałbym wam podziękować, mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, jeżeli chcecie mnie słuchać dalej, a z tego co wiem, dość sporo słuchaczy mnie słucha, za co ogromnie wam dziękuję, no to w każdy piątek po 21 zapraszam was tutaj na antenie Trend Radio. Audycja nazywa się Disco Hity. Zostawiam was dzisiaj z utworem Scanner, Moja Wolność, czyli oldschoolowo, więc śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tej piosence. Dziękuję wam. Dobranoc.

Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trendy Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trendy Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I say every little thing I own.